Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Coś poszło nie tak. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Od tej informacji zaczniemy. Zabił 10-letnią Krystynę Zmrowin. Jakub A. już prawomocnie skazany na dożywocie. W sezonie wakacyjnym zawsze jej brakuje. Na Krupówkach można oddać krew. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 63 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami, aktualnemu obrońcy pucharu MLS.
1: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
0: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
1: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
0: Lewy do Chicago przeniósł się pod koniec czerwca z FC Barcelony. Wyrok za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
2: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A. na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
0: Do zbrodni doszło w 2019 roku. 10-letnia Krystyna zaginęła po wyjściu ze szkoły. Jej ciało odnaleziono tego samego dnia w pobliskim lesie. Mężczyzna chciał się związać z matką dziewczynki, ale uważał, że dziecko mu w tym przeszkadza. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032. W ramach programu Nasza Kolej rząd chce zbudować prawie 3000 kilometrów takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać się nawet do 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens. Ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę. I to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
0: Czyli już w przyszłym roku w pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
4: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Mówi premier Donald Tusk. Program zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii i modernizację niemal 6000 kilometrów istniejących.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak co roku w wakacje na Krupówkach akcja oddawania krwi. To w każdą środę. W lipcu i sierpniu potrzeba jej szczególnie, podkreśla Maria Lambrecht, szefowa punktu krwiodawstwa.
6: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No

0: wypadkowości.
1: Nie wiadomo, co cię seko, kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
2: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
1: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znajdrok se, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
0: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
3: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, to czwartek, 23 dzień lipca.
6: Witamy, kłaniamy się, zapraszamy. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk
3: i Justyna Bieniek.
6: Za chwilę Cher, a również kartka z kalendarza. Nie, Cher to będzie dopiero później. Za chwilę będzie Fancy. Teraz Jennifer Warnes, Bill Medley, czyli duet.
5: Ale mamy w planach.
6: Mamy,
5: daleko
6: oczywiście
5: patrzymy.
6: Tak.

0: jak zwykle o poranku składamy życzenia, liczymy na to, że ktoś przyniesie torcik. Jeszcze się tak nie zdarzyło, ale czekamy.
1: Tak, imieniny, cały czas na to liczymy.
0: Imieniny obchodzą Apolinary, Bogna, Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Kasjan, Krysten i Żelisław. Wszystkiego najlepszego.
1: A urodziny obchodzi między innymi Slash, taki gitarzysta.
0: Taki fajny.
1: No, taki fajny, tak.
0: Członek zespołów Guns N' Roses i Velvet Revolver.
1: Zgadza się. Nieco więcej o urodzonych dzisiaj muzykach opowie na pewno Marek Sierocki po godzinie 12, bo jest jeszcze kilku. To tylko tyle.
0: A teraz 14 po 6 i czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie i ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy między innymi zdanie: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ta Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy zakorzeniali się w Chrystusie, abyśmy wszelkie wody potrzebne do życia, wszelkie substancje odżywcze potrzebne do prawdziwego funkcjonowania znajdowali właśnie w Nim. Być w Nim ukorzenionym. Jeśli dobrze będę ukorzenionym w Panu, wtedy mogę być spokojny. Moje życie będzie przynosiło dobre owoce.

0: To dopiero druga połowa lipca, no co zostało z naszych marzeń. Jeszcze można je spełnić, przynajmniej te wakacyjne.
1: No dokładnie. Dzień dobry, witajcie jeszcze raz. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus, w skrócie i prognoza pogody. No właśnie, jeżeli marzymy o pięknym, słonecznym dniu, a może się spełni dzisiaj, kto to wie, sprawdzimy za chwilę.
0: No, ktoś wie, ale to za chwilę nasi ludzie od wiadomości przedstawią dzisiejsze zapatrywania na pogodę. Dynamicznie, podobno na początku sierpnia mają być znowu upały 40-stopniowe.
1: No i tutaj, ani w te, ani we w te. Nie może być normalnie, musi być albo skrajnie, albo...
0: No dobrze. Nie, to dzisiaj już tak nie będzie narzekam. Chyba. Dzisiaj absolutnie będzie normalnie.
1: O, tak? Dobrze, czyli popada deszcz i będzie w okolicach 20 stopni. Ale czy to prawda? Sprawdzimy już za chwilę. Czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar w Warszawie, płonie jeden z salonów samochodowych na stołecznym Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. A w wiadomościach teraz Argentyna. Tamtejsza prokuratura poszukuje 45-letniego Polaka podejrzanego o zabójstwo swojej partnerki. To 38-letnia mieszkanka Kordoby. Władze zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w zatrzymaniu Jana K. Ciało kobiety znaleziono 15 lipca. 38-latka pozostawiła 5-letnią córkę, która według ustaleń śledczych przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki. Dziewczynka jest teraz pod opieką członków rodziny. We Francji w przyszłym tygodniu stery przejmie Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Modernistyczne Śródmieście Gdyni jest oficjalnym kandydatem do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwszy oficjalny wniosek został złożony w 2023 roku, a później dopracowany w styczniu tego roku. Finalną decyzję poznamy w przeciągu kilku dni. Zostanie ona podjęta podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która właśnie odbywa się w Korei Południowej. Głosowanie w sprawie Gdyni spodziewane jest w dniach 26-27 lipca. W sobotę w Gdańsku rusza jarmark Świętego Dominika. Dla miasta to duże wyzwanie organizacyjne, a dla mieszkańców częsta uciążliwość. Organizatorzy starają się temu zapobiec.
2: Dla nas kluczowi są mieszkańcy. To myślę, że to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Jesteśmy w głębokim dialogu z nimi, spotykamy się wielokrotnie, słuchamy ich bolączek, staramy się na nie reagować. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zminimalizować do zera.
1: Mówi Andrzej Bojanowski, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jarmark potrwa do 16 sierpnia. Dziś w całym regionie pochmurno, a w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Będzie maksymalnie 19 stopni, na razie mamy ich 14. Ciśnienie to 1008 hektopaskali, a biometr będzie dziś niekorzystny. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, za 27 minut siódma.
5: Dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O zaskakującej propozycji dla Gianniego Infantino.
5: To o tym będzie za chwilę, teraz Harold Faltermeier, no i będzie też szczerze obiecana wcześniej Dove alla Amore.

0: To była Szef Radio Plus za 19 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Donald Trump ma genialny pomysł, to jego słowa. Chce, by szefem ONZ został Gianni Infantino, który teraz kieruje światową piłką. No co ten Trump? Chce, żeby w normalnym życiu Hiszpania, która tak mu zaszła za skórę, pokonała Argentynę, jego ulubieńca Javiera Milei? Chce, żeby Anglia z Francją okładały się bez opamiętania, jak w dawnych wiekach? Widzi swoją Amerykę Great Again, nie dającą rady niewielkiej Belgii? No a chociaż to może dla nas dobrze, że to Unia znów będzie wielka. Ale tak naprawdę Trumpowi marzy się świat, w którym on sam będzie mógł cofnąć każdą czerwoną kartkę, a my w trakcie meczu będziemy oglądać reklamy.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Po reklamie.

0: Najstory i oczywiście Papa Dance na antenie Radio Plus. Za 7 minut będzie godzina 7, no i czas na spotkanie z historią.
1: No może nie wszystkie historie były naj, ale posłuchajmy, co wydarzyło się 23 lipca. Artur Moczarski opowie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 23 lipca 1431 roku rozpoczął się sobór w Bazylei, podczas którego podkreślono przewodnią rolę papieża wobec całego Kościoła. Tego dnia w roku 1914 Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Był to kolejny krok ku I wojnie światowej. Także 23 lipca, ale w roku 1373 zmarła w Rzymie Brygida Szwedzka, wdowa i mistyczka, którą święty Jan Paweł II ogłosił później współpatronką Europy. Nie bała się ani papieży, ani królów, ani krzyżaków. Pochodziła z Uppsali, a gdy miała 14 lat wyszła za mąż i było to bardzo udane małżeństwo. Przez 28 lat z Ulfem Gotmarsonem doczekali się 8 dzieci. Jedna z córek, Katarzyna, została świętą. Po śmierci męża Brygida rozdała majątek i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela, znany jako Brygidki. Znana była z niezwykłych objawień, które spisywała przez lata i które później stały się jednym z najważniejszych źródeł średniowiecznej mistyki chrześcijańskiej. Zmarła tuż po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, do której wyruszyła mimo swoich 70 lat i słabego zdrowia. Podobno sama przepowiedziała dzień własnej śmierci. Już w roku 1391 Bonifacy IX ogłosił ją świętą, a 27 lat temu, jak wspomniałem, święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę współpatronką Europy razem ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: WRO.
1: Za dwie minuty będzie godzina 7, wakacyjnie dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Przepraszamy, że wampir się pojawił.
2: Oj tam wampir, no blady po prostu jest jakiś taki, no.
1: I nagle pojechał nad morze. Wygląda jeszcze trochę nieurlopowo, ale to się zmieni. No właśnie, kiedy pracujesz na nocki i w końcu pojedziesz na wakacje, a wy napiszcie do nas, czy wyjazd wakacyjny naprawdę stawia na nogi. Jak się tak zapracuje od poniedziałku do piątku czy soboty, od rana do wieczora, co wam daje taki wakacyjny wyjazd?
2: Napiszcie nam o tym, jesteśmy bardzo ciekawi. Za dwie minuty 7, czas na wiadomość.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie. Duży pożar w Warszawie, pali się warsztat samochodowy na Stołecznym Targówku. Ta informacja na początek. Czy będzie rozłam? O północy mija termin ultimatum dla działaczy PiSu. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. W sierpniu noc spadających gwiazd, ale Perseidy są aktywne już teraz. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo, po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
2: Nasi reporterzy są w drodze na miejsce pożaru. Do sprawy będziemy wracać. Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
4: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
4: Z PiSu płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiSu Mariusz Błaszczak.
6: Chodzi nam o to, żeby prowadzić porządek.
4: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiSu mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
2: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy została ranna. Jak podkreśla rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
7: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej.
8: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
2: Mówi konsultor komisji Aneta Rejzacher-Majewska. Uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, chociaż kulminacja przypada w połowie sierpnia, można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
2: Kulminacja spadających gwiazd w nocy z 12 na 13 sierpnia. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: W regionie od rana umiarkowane zachmurzenie, a później możemy spodziewać się przelotnych opadów. Na termometrach teraz 14 stopni, a biometr jest dziś niekorzystny.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: I jesteśmy z wami od rana. Jeżeli ktoś dołączył, zapraszamy do 9:00 poranek z Radiem Plus.
4: Tak jest, Kasia.
3: Tomek.
4: Zapraszamy do 9:00. No i będzie pytanie przed śniadaniem, przed 8:00. Oczywiście, że tak.
3: A teraz Chris i Suzy.
4: Proszę bardzo, Stumbling.

0: 13 minut po godzinie 7. Coraz więcej jest miejsc na świecie, gdzie upały były dosyć duże, a teraz stają się nieznośne. I teraz do Tokio się przeniesiemy. Rząd wprowadził takie przepisy specjalne, że jak jest duży upał, to można do pracy iść w krótkich spodenkach.
1: A to chodzi o to, żeby pewnie klima nie tak mocno nie musiała schładzać pomieszczenia i wtedy można zaoszczędzić trochę pieniędzy.
0: Być może, ale wywołało się oburzenie, ponieważ część kobiet na przykład uważa, w niektórych kulturach japońskich jest tak, że no nie wolno odsłaniać nóg, się rajstopy nosi i to kobietom to nic tam za bardzo nie da, to będą krótsze, że nogi mogą pokazać.
1: Bo i tak musi być rajstopa. No, znaczy muszą być rajstopy.
0: A z drugiej strony część pań czuje się troszkę tak nieswojo, widząc, no to inna kultura, to może nie zrozumiemy.
1: Kolana panów?
0: Nawet nie kolana, ale to włosione nogi.
1: No tak.
0: Im się to nie podoba, że w pracy ktoś tutaj te włosy na nogach pokazuje. I co tu zrobić?
1: No to trzeba zrobić krótkie spodenki plus ogolone nogi.
0: To nie wiem, no a później zima przyjdzie, zimno będzie.
1: Ja nie wiem, gdzie te panie zaglądają. Jak człowiek siedzi za biurkiem, to co? Kolan nie widać.
0: No jak za biurkiem, tak, ale jak idzie na przerwę na przykład, albo zrobić, no i co? I takie, no dobrze, no. W każdym razie pomysł się nie bardzo spodobał, bo badanie też przeprowadzono, ankietę i okazuje się, że ponad 50%, 53 dokładnie, Japończyków twierdzi, że to bezsensowne, sprzeciwiają się noszeniu krótkich spodenek w pracy.
1: Ja tu mam taki problem, wiesz, jak idę do pracy.
0: No gdzie, jak masz problem, jak no,
1: rano
0: jestem.
1: Chłodno, bo jadę na rowerze. Nie, z tobą to w ogóle nie ma problemu. No. Rano chłodno, bo jadę na rowerze, a potem jak idę tam do redakcji, to tak mnie chłopaki chłodzą, mówię ci, dają tą klimę na 21 i muszę w swetrze siedzieć. I jak to?
0: Ja mam pomysł.
1: Też bym się pokłóciła.
0: Wstaw sobie rower stacjonarny, będzie ci od razu cieplej.
1: Dobrze, 14 minut po godzinie 7, za chwilę w Radio Plus Roy Orbison będzie też Farius Max.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Taniej ma. W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: Co to był za pogrzeb? Pani Bukietowa.
1: Pogrzeb? Co
0: pamiętasz,
1: to był?
0: Znasz?
1: No oczywiście, no, ale ja prawie na pamięć znam niektóre serie. No.
0: Proszę.
2: Richard!
0: No właśnie, i dlatego no, podczas pożegnania no, były salwy śmiechu, no, bo różne takie momenty sobie każdy przypominał i śmiechu było co niemiara.
1: No trochę też jest tak, że niektóre osoby życzą sobie, żeby nie płakać, nie smucić się, że życie było tak wspaniałe ich, żeby pogodnie wspominać, a nawet jak mówisz ze śmiechem.
0: No właśnie, ale Patrycja pozostawiła po sobie, mowa o tej aktorce, wiele cennych przedmiotów, znaczy cennych, no, nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, więc trafiły teraz na aukcję charytatywną. Między innymi mnóstwo listów z księciem Karolem,
1: o,
0: znaczy
1: proszę.
0: Królem już obecnie. Korespondowała z wieloma innymi osobami. Jest też mnóstwo książek z jej dedykacjami, także to wszystko teraz będzie można, że tak powiem, nabyć. Miemiątkę po aktorce, która rozśmieszała nie tylko całą Wielką Brytanię, ale także, tak jak mówiliśmy, pieniądze trafią na cele charytatywne.
1: Ja bym chciał mieć ten zaparzacz do kawy, z której ona nalewała zawsze Elżbiecie. A później to się wszystko rozlewało.
0: Możesz się postarać, może ci się uda. Tylko żeby tobie się nie rozlewało. Za chwilę na naszej antenie ABBA Super Trooper. Jesteśmy z wami o poranku, 25,5 minuty po godzinie 7.

0: Super Trooper, czy na wakacjach jest super?
1: No taki trooper trochę siedzi na tej plaży. Ja przepraszam, Krzysztof napisał, bo rozmawiamy o tym, czy praca nas tak męczy, że później nie potrafimy odnaleźć się na wakacjach, albo te wakacje stawiają nas na nogi. Krzysztof napisał, to długie trochę. Kiedy pracowałem w banku, to urlop nad morzem był wspaniały, ale napięcie związane z pracą, odpowiedzialnością schodziło po kilku dniach, a organizm po dwóch tygodniach wolnego wołał dosłownie trzeci tydzień urlopu. A paradoksalnie, gdy pracował w klubie tanecznym na Bramce, i to pewnie nocami, no bo to tak, i za barem, a Sylwestra tam miewał co tydzień, to po pracy na nocy i wieczorem byłem rumiany, a nie blady. No.
0: No tak. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia a propos wakacji. Czy wypoczywacie, czy dużo wam czasu to zajmuje, jak to wygląda?
1: Żeby dojść do siebie.
0: A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: Jest w 19:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie czterech lekarzy szpitala uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Teraz pożary w Portugalii, płoną lasy i łąki na północy kraju. To dlatego pojawiły się problemy komunikacyjne. Akcja gaśnicza pod Lizboną zakłóciła pracę stołecznego lotniska. Kilkadziesiąt lądowań i przylotów jest opóźnionych. Zamknięta jest także autostrada biegnąca na północy Portugalii. Z żywiołem walczy w tej chwili blisko 1000 strażaków. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé, Haaland.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś rusza 30. edycja festiwalu szekspirowskiego w Gdańsku. Mottem tegorocznej odsłony jest pochwała szaleństwa oraz nawiązania do sztucznej inteligencji i chaosu informacyjnego. W programie jubileuszowej odsłony znajdzie się wiele wydarzeń darmowych, na które zapraszają organizatorzy.
2: Czeka nas naprawdę niezwykła wystawa zdjęć Dawida Linkowskiego. To jest fotograf, który towarzyszy nam od momentu powstania teatru i dokumentuje wszystkie spektakle szekspirowskie. Jego niezwykłe zdjęcia można będzie zobaczyć w sali wystawienniczej na dole. Wernisaż tej wystawy już pierwszego dnia festiwalu 23 lipca.
1: Mówi organizatorka Joanna Śnieżko. Poza wystawą można wziąć udział w spotkaniach z twórcami i wernisażach. Dziś Gdynia zmienia się w stolicę polskiego jachtingu. Rozpoczyna się 7. edycja Polboat Yachting Festival, czyli wielkich targów na wodzie. Do niedzieli, 26 lipca, w gdyńskiej marinie będzie można zobaczyć z bliska 110 łodzi i jachtów i zwiedzić ich pokłady. W programie są też widowiskowe pokazy sportów wodnych, panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami. Dziś na Pomorzu duże zachmurzenie, a na później prognozowane są przelotne opady deszczu. Będzie maksymalnie 19 stopni, na razie mamy ich 15. Ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr jest dziś niekorzystny, a umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Masz ręcznik?
5: Mam oczywiście i go używam prawie codziennie.
4: Ale to nie ten, którego... Nie. Ja pytam, czy masz ten
5: plusowy.
4: Tak, dla słuchacza.
5: Dla słuchacza też mamy ręczniki. Oczywiście, że tak, będzie w pytaniu przed śniadaniem okazja, żeby go zdobyć.
4: No nawet pod ręką mamy, to znaczy to jest podręcznik. Za 26 minut będzie 8. pytanie przed śniadaniem za kilkanaście minut, a na razie gramy Opus Life is Life.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego, słońca, na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: A teraz zdjęcie, w które nie mogłem uwierzyć, jak zobaczyłem. Zdjęcie, które już stało się wiralem w internecie. Otóż w stanie Nowy Meksyk niedźwiedź wspiął się na słup. No to piszą agencje, niektóre, że słup telefoniczny. No to trochę pani, która przyjeżdżała i zrobiła zdjęcie, mówi, że nie mogła uwierzyć. Zadzwoniła do służb, a one powiedziały, że no, nie da się go ściągnąć.
1: Musi jak, sam.
0: Jakby uśpiły tego niedźwiadka, to on by sparł stamtąd. Podobno misie się wspinają na słupy, potrafią się same wspiąć na słup, gdy się czegoś bardzo przestraszą. Człowieka albo ruchu ulicznego, albo... To wygląda zdjęcie, jakby jakaś powódź tam przeszła i on tak został. Tak, płynął i później tam został na górze.
1: To tak wygląda.
0: Niestety historia się chyba smutno zakończyła. New York Post donosi, że został porażony prądem, więc to nie tylko telefoniczny, ale też energetyczny słup, ale zdjęcie pokazują media na całym świecie. No niesamowita historia. Niedźwiedź brunatny, siedzący na słupie wysoko telefonicznym.
1: Bardzo wysoko. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Phil Collins, Robert Miles. Pamiętacie, żeby się wspinać, ale tak, żeby mieć drogę powrotu.
0: Ja myślę, że to odwrotnie jest, jak zobaczy w lesie dzika, no to na drzewo.
1: Zmyka.
0: No, a tu niedźwiedź też potrafi.
1: Za 16 minut 8 w Radiu Plus przed 8 pytanie przed...
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
2: taniej masz. Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Za 5 minut godzina 8 wymachiwaliśmy tym ręcznikiem, no to pora, żeby się objawił w naszym konkursie.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Ręcznik Frotte do zdobycia na antenie Radia Plus. Lekki, ale chłonny.
0: No i teraz...
2: Na basen w sam raz, mówię wam, sprawdzone.
0: Nie podpowiadaj, bo właśnie chcieliśmy zapytać, gdzie go zabierzecie, do czego wam się przyda, czemu chcecie go zdobyć. Takie proste dzisiaj pytanie, ale napiszcie do nas 691-141-141.
2: Zapraszamy, a teraz Queen, Don't Stop Me Now.

0: No nie ma teraz gadania, bo piosenka jest fajna. No
1: fajna, ale don't stop me now, ja wiem, że to, ale czas się zbliża, ósma za chwilę, jeszcze chciałem zacytować Jaco, który ponarzekał, pomarudził, bo pytamy, czy wakacje stawiają nas na nogi. A Jaco pisze, no czasem jest postawić coraz trudniej. Uwaga, wymieniam. Znaczy on wymienia. Tak. Paragony grozy, zła pogoda, tłumy ludzi, brak środków coraz częściej w tym przeszkadzają, ale jak się chce, to zawsze się coś wykombinuje.
0: No tak.
1: I teraz piękne wezwanie, niech żyją lato, wakacje i urlop.
0: O, jesteśmy za. No to się cieszymy, bo wakacje jeszcze trochę zostało. Jesteśmy przed, co niektórzy. No i przed nami też wysokie temperatury. Właśnie przeczytałam, że 40 stopni znowu wraca. 4 sierpnia.
1: Dobrze.
0: Taka temperatura przewidywana jest.
1: Pytanie, czy to jest lepsze albo gorsze?
0: Na ten temat nie będziemy dyskutować.
1: Czy te ulewy, które były nad morzem?
0: Za mało czasu.
1: Wybierajcie.
0: Ale rzeczywiście widziałam ostatnio filmik z nadmorza i to nie wyglądało ładnie. Za 2 minuty, 8, czas na wiadomości i prognoza pogody już teraz.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Kochanie, napiłbym się kawy.
4: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
3: Kaśka. Złotą Woseba.
4: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
5: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: Po reklamie.
6: Kilkadziesiąt zastępów walczy z ogromnym pożarem na warszawskim Targówku. W ogniu stanął warsztat i salon samochodowy. Policja mówi o Akademii Gwałtu Zatrzymania w Polsce, w tle międzynarodowy proceder seksualny. O szczegółach za chwilę. Nie zastępują ludzi, ale im pomagają. W szczecińskim szpitalu pracują roboty pielęgniarskie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu dużego pożaru na warszawskim Brudnie. Ogień pojawił się po 5 rano, błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcję gaśniczą zaangażowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale?
7: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
6: Michał Rawa, dziękujemy. Dodajmy, że ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. Dwie osoby zatrzymane w Polsce, w tle jeden z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Policja mówi o Akademii Gwałtu. Szczegółów jednak nie ujawnia, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Z tym tematem Jagoda Mośpan.
8: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
9: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
8: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
6: Proceder dotyczący tzw. Akademii Gwałtu wykryli dziennikarze CNN. Dotarli do strony internetowej, która miała każdego miesiąca nawet 60 milionów odsłon. Publikowano tam tysiące filmów, na których wykorzystywano seksualnie śpiące lub nieprzytomne kobiety. Ujawniono też czaty grupowe, na których mężczyźni namawiali do odurzania własnych żon i partnerek. Dzielili się informacjami, w jaki sposób uniknąć kary. Wśród osób, które były w to zamieszane, był również Polak, określony przez CNN jako Piotr z Polski. Zarzuty mężczyźnie postawiła prokuratura w Radzyniu Podlaskim. Rusza kontrola w pyszne.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. W tle plany zwolnienia 5000 kurierów. Tematem zainteresował się Krzysztof Płowecki.
10: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
11: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
10: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
12: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździ.
10: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
6: A mówił o tym Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Nie zastępują lekarzy czy pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w placówce na Pomorzanach.
13: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu. Pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
6: Wyjaśniał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala. A zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: W regionie od rana duże zachmurzenie, a później możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach 15 stopni, a ciśnienie to 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Roboty pielęgniarskie tam. Zaraz zrobią roboty dziennikarskie i będzie po naszej pracy.
4: Za chwilę czerwone gitary, kwiaty we włosach. Cieszmy się, póki mamy pracę. Teraz Madonna, La Isla Bonita. O, niech pan nie pyta, tylko na wakacje pojedzie. Dzisiaj o wakacjach mówimy sporo, więc i ta piosenka tutaj wpisuje nam się w klimat.
3: A za chwilę kwiaty we włosach.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem Karolina, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, to nie będzie ręcznik, który wysyłamy, tylko jak napisałaś do nas, magiczny dywan.
2: Tak, zgadza się. Magiczny dywan dla mojej córeczki.
1: 4 lata kończy?
2: Tak, w środę skończy 4 lata i akurat będzie idealny prezent.
3: No pewnie, że będzie idealny.
1: No właśnie, bo napisałaś o tym, że to będzie baza wyjściowa do budowania zamków z piasku, wycierania mokrych stópek i popołudniowych drzemek, a to znaczy, że nad morze się wybieracie?
2: Tak, w najbliższym czasie jedziemy nad morze.
1: Mhm. No dobra, to proszę rozsławiać tam Radio Plus na plaży, rozłożyć ten ręcznik. Czy córa miała już okazję być nad morzem?
2: Nie, jeszcze nie, to będzie pierwszy raz.
1: Mm-hmm, to pewnie niezwykłe wrażenie.
2: Tak, tak, a ona bardzo lubi wodę ogólnie, więc wydaje mi się, że spodoba jej się.
3: No to się cieszymy, że dobrze trafiliśmy.
1: I wysyłamy nagrodę poranka. Miłego pobytu za tym, żeby pogoda dopisała przede wszystkim, bo to nad Polską może różnie tam bywa.
3: Wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie. Także się proszę nie martwić. Trzymamy za to mocno kciuki. Do usłyszenia. Fajnego pobytu życzymy, cudownych wspomnień. 13,5 minuty po godzinie
1: 8. Nie dopytaliśmy, czy to polskie może, czy nie polskie, ale będzie wspaniale.
4: Reklama.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka!
16: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli
4: Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
16: Tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Po reklamie.

0: Nie, ja się boję tych gwiazdek, tych lokali, tego Michelina całego. Ostatnio na wakacjach będąc przechodziłem obok takiego lokalu. No musiałem się chyba specjalnie ubrać. Już nie mówię jakoś we frak, bo to nie o to chodzi, ale jednak tam jakoś nowocześnie, stylowo.
1: Walizkę pieniędzy musiałbyś
0: mieć. Nie, bo
1: mieć
0: tak
1: pewnie.
0: Po prostu w turystycznym ubraniu tam się wstydził tam wejść po prostu.
1: Tak?
0: Ale boję się też z innego powodu. Oto w Korei Południowej restauracja, która ma 2 gwiazdki Michelin, ma teraz spore kłopoty, ponieważ właściciel tej restauracji postanowił przeozdobić jeden z deserów mrówkami.
1: Jak to?
0: Martwymi mrówkami, no.
1: No on mówi, że to takie... Dali jadał podobno w czekoladzie, czy jakoś tak?
0: Jak mu dali, to jadał. Ale wiesz co, bo to chodzi, pan się tłumaczy, że to jest danie degustacyjne. Aha. I to klienci mogą sobie wybrać, jakie tam są dodatki. Jednym z tych dodatków były takie właśnie mrówki, żeby to ładnie wyglądało, ale okazało się, że owady tego gatunku nie znajdują się na oficjalnej liście i pan został zatrzymany w związku z tym.
1: Oj, no nie dali mu poeksperymentować.
0: No nie dali, no.
1: Dobrze, to nie przyznam się głośno, że w przedszkolu miałem kolegę Wojtka, z którym jadaliśmy wspólnie różne rzeczy. Znaczy on jadał pająki, ja się nie odważyłam, ale mrówkę próbowałam. Kwaśna była, co prawda. Ale dało się zjeść. Dobrze, już koniec. Ja tego nie mówiłam, pamiętaj.
0: Ale martwą czy żywą?
1: No, już była chyba martwa w momencie ugryzienia.
0: A ugryzienia, ale czy złapana? Dobrze, już nie chcę w to wchodzić, bo ja dziękuję, wolę iść do baru za rogiem i tam zamówić sobie coś.
1: Ty
0: tam.
1: Uważaj, bo niedługo, wiesz, Unia już pozwoliła, to ci dosypią jakiegoś tam świerszcza do mąki, więc nawet nie będziesz wiedział.
0: No to jak nie będę wiedział, to zjem jeszcze.
1: 25 minut po 8. To teraz Otto One i DISCO w Radio Plus.

0: siedzi taki wampir na plaży, to znaczy taki blady jak wampir na naszym profilu facebookowym. Izabeli się coś przypomniało. Przypomniał jej się wyjazd do Abu Simbel. Trzeba było wstać o 2 w nocy, aby dojechać z hotelu i pewnie tak samo blado wyglądała Iza, skoro pisze o tym, skoro jej się skojarzyło.
1: No tak, mogło być. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia. Teresa pisze, że po części na pewno wypoczywa, ale organizm swoje się domaga, więc troszkę dni upłynie, zanim człowiek się przestawi.
0: Tak, z pracy na wakacje.
1: Odpoczywanie, tak. No dobrze, za chwilę nie odpoczywamy, tylko wiadomości przedstawiamy i informacje lokalne, a także prognozę pogody na dzisiejszy dzień.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 12. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Odgłosy eksplozji słychać było m.in. w południowej części kraju nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Za każdy zaatakowany przez Iran statek amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, zapowiedział wczoraj prezydent USA Donald Trump. Działał metodą na podszywacza. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali 40-letniego oszusta, który w tydzień wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna oszukiwał co do swojej tożsamości i wyłudzał kody bankowe. Policjanci zauważyli go, gdy nerwowo kręcił się wieczorem przy jednym z bankomatów. 40-latek usłyszał 106 zarzutów i trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Kolejne polskie kluby rozpoczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek, rywalizację zacznie od meczu z Valettą z Malty. Początek o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś o godzinie 15 mija termin składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku w ramach rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych. Kandydaci mają do wyboru miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 31 lipca, a potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły trzeba będzie złożyć w dniach od 3 do 6 sierpnia. W najbliższą sobotę na Jasną Górę wyrusza pielgrzymka kaszubska. Pielgrzymi mają do pokonania blisko 700 km, więc do trasy muszą się odpowiednio przygotować.
2: Częstym błędem jest zabranie ze sobą jakiegoś niedopasowanego obuwia. Najważniejsze, jeżeli chodzi o pielgrzymowanie, tak naprawdę to są buty. Od nich zależy być albo nie być na pielgrzymce, więc dobre, wygodne, rozchodzone.
1: Mówi ksiądz Robert Jans, kierownik pielgrzymki kaszubskiej. Jest to najdłuższa pielgrzymka w Polsce. Uczestnicy dotrą na miejsce po 21 dniach. Dziś na Pomorzu duże zachmurzenie i do tego przelotne opady deszczu. Będzie maksymalnie 19 stopni, na razie mamy ich 16. Ciśnienie to 1008 hektopaskali, biometr do końca dnia ma być niekorzystny, a słaby wiatr powieje dziś z południowego zachodu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jakie rano, za 26 minut 9 już.
5: Witajcie.
4: Chociaż są tacy, wiemy, którzy dopiero co wstali.
5: Dokładnie tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9. Za chwilę Tina Turner, a teraz Alphaville, Big in Japan.

0: Najlepszy ser na świecie?
1: Najlepszy ser na świecie.
0: Nie ma takiego. Naukowcy mówią, że nie ma jednego najzdrowszego. Każdy gatunek ma swoje unikalne właściwości. Może być wartościowym elementem diety. I też podkreślają, co kto lubi. Na przykład feta. Mniej kalorii, wsparcie metabolizmu, ale za to dużo soli. Ser kozi. Szybka energia dla aktywnych. Sery pleśniowe to co to? Cenne związki z dojrzewania.
1: To ja lubię, tak.
0: Cheddar. Witamina K2 dla serca i kości. Ricotta. Białko serwatkowe, wsparcie metabolizmu. Czyli jak jemy, to metabolizm podkręcamy. Co tu mamy jeszcze? Mozzarella. Mniej soli i kalorii, czyli dobry wybór. Faruk ziarnisty. Dużo białka, mało kalorii, a parmezan to lider wśród serów. Wyróżnia się najwyższą zawartością wapnia i białka.
1: W ogóle sery są zdrowe.
0: Tak.
1: I jedzmy. Ja nawet lubię od Costa del Sol po naszą buratę.
0: Po naszą buratę ja też bardzo.
1: Burata akurat jest z Włoch, no ale nie szkodzi.
0: No dobrze. Jeszcze taka informacja, ciekawostka może dla co niektórych. Dlaczego Francuzi jedzą ser po posiłku?
1: Dlaczego?
0: Bo zmienia pH w ustach i powoduje, że nie mamy próchnicy. Mhm. Może nieładnie pachnie potem z buzi, ale ogólnie rzecz biorąc.
1: To tak jak z tym czosnkiem, no też nieładnie pachnie, a zdrowy.
0: Jest zdrowo.
1: To ja może spróbuję z tym, bo z tym serem po jedzeniu.
0: Na koniec, tak, po jedzeniu.
1: Ja wiem, ale to oni tak mówią, tylko oni po prostu wina trochę piją i do wina lubią sera.
0: No tak.
1: Myślę, nie wiem.
0: No coś w tym jest. Maryla Radowicz za chwilę, a potem Johnny Has Jazz na antenie Radia Plus.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: Expert.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
4: taniej masz. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.
5: Po reklamie.

0: Shattered Dreams to Jenny Hedges na antenie Radia Plus. Za 5 minut wybije godzina 9. Losowanie zrobiliśmy i wylosowaliśmy, że jutro na rano, a ty na 9.
1: Tak, zmienimy się przynajmniej. Tak. Może te dwa słowa zamienimy przed godziną 9. Jak ty będziesz kończyć, ja się będę witać.
0: Tak,
1: a dzisiaj
0: jutro.
1: Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu.
0: I przeboje
1: z nutą nostalgii.
0: Z nutą nostalgii na antenie Radia Plus nie może być.

Gigantyczne straty po pożarze na warszawskim Brudnie. Strażacy dogaszają ogień. O przyczynach na razie nic nie wiadomo. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w poznańskim tramwaju. Polacy wyróżniają się wśród europejskich pielgrzymów. Co mówią liczby? O tym za chwilę. Na zegarze 9:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus.

0: jest, jaka jest.
1: No, myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
0: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
2: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
0: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
1: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
3: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny.
4: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
3: Mówi Łukasz Wujek z Warszawskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wybuchu ognia wyjaśni policja. 4 zarzuty dla 2 mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek.
5: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
3: Wyjaśniał rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani odpowiedzą za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenie i pobicie 67-latka z Polski. Grozi im 5 lat więzienia. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2 zł 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za likwidy. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. Jak rząd tłumaczy zmiany, o tym Jakub Krzyżak.
6: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
7: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych. Ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
8: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
6: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
3: Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Polscy pątnicy znani na całym świecie, nasi rodacy stanowią aż 20% wszystkich pielgrzymów w Europie i około 5% na świecie. Każdego roku w drogę wyrusza ponad 7 milionów rodaków, mówi teolog, biblistka profesor Barbara Strzałkowska.
9: Rzeczywiście nasza pobożność jakoś związana jest z tą mobilnością. Myślę, że to w ogóle jest jakąś naszą cechą narodową. Często łączymy turystykę właśnie z tym wymiarem religijnym.
3: Najliczniej poza Polakami pielgrzymują Niemcy, Hiszpanie i Włosi.
10: Wiadomości Radia Plus.
3: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach korodówka sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
11: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego najlepiej ich nie dotykać, można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
3: Korowódka może występować w naszych lasach do końca września.
10: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
12: Korowódka sosnówka, nazwa piękna, a niebezpieczna. Stworzenie 4 minuty po 9. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 2 plus 1, iść w stronę słońca w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak w stronę słońca, to do weekendu i po weekendzie jeszcze więcej słońca zapowiadają synoptycy. A iść tak w ogóle, to dzisiaj jak najbardziej, zważywszy na to, że 23 dzień lipca to dzień włóczy kija. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.

Money, Money i Abba w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. A niektórzy nie potrzebują pieniędzy do tego, żeby podróżować, inni wręcz przeciwnie. 23 dzień lipca, tak jak wspominałam, dzień włóczek i ja. I są tacy, którzy mogliby się włóczyć po świecie każdego dnia, a są też tacy, którzy mogę polecieć na urlop, pojechać na urlop na tydzień, ale później dobrze zakotwiczyć się w domu. Do którego typu wy należycie, jeżeli chodzi o podróżowanie? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A do oddania mam coś, co przyda się zarówno w podróży, jak i w domu. Ręcznik plażowy Radia Plus. Albano i Romina Power, tu Sultan, to tu teraz.

0: Roxette i Dangerous w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli o niebezpieczeństwo chodzi, to niebezpieczne upały dotarły do Japonii. I jak wszystko w Japonii, one też mają swoją nazwę. Kokusobi to jest nazwa na takie ekstremalnie gorące, okrutnie gorące dni. Została wprowadzona w tym roku dopiero do słownika pojęć japońskich. Dlatego też, że te upały w tym roku bardzo przeszkadzają mieszkańcom. Są niebezpieczne, są śmiertelnie niebezpieczne. A w obliczu tych rekordowych upałów władze Tokio zachęcają pracowników do tego, żeby porzucili garnitury i krawaty na rzecz bardziej swobodnego stroju, czyli w ramach takiego programu Tokyo Cool Beast do biura można przyjść w t-shircie, sportowych butach, a nawet w shortach. I to jest, tutaj pojawia się kolejne zagadnienie, kolejny nowy termin, sunehara, czyli od japońskiego słowa oznaczającego goleń. Chodzi o to, że jest on tutaj tłumaczony jako nękanie owłosionymi nogami. Kobiety przyznają, że nie chcą oglądać odsłoniętych i owłosionych nóg kolegów z pracy. Z owłosionymi nogami czy nie można spacerować, chociaż słyszałam też, że strasznie duże kolejki teraz są w japońskich, w tokijskich salonach kosmetycznych depilacji, ale wracając, ogolonymi lub nieogolonymi nogami można się trochę powłóczyć. Dzisiaj dzień włóczyk i ja i pytam was o to, jakim typem podróżnika wy jesteście. Marta napisała: zdecydowanie jestem typem włóczyk i ja. Nawet przy plecaku, który mam na wycieczki, mam zrobionego z kordonku włóczyk i ja z bajki Muminki. Uwielbiam wycieczki i mogą to być małe jednodniowe i mogą to być wyjazdy. Po prostu świat jest tak piękny, że gdzie byśmy nie byli, wszędzie można znaleźć coś dla siebie i nacieszyć oczy. Z pozdrowieniami od Marty dla słuchaczy Radia Plus także. Pozdrawiamy i pytamy, jakim typem podróżnika jesteście? 691 141 141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Wiejskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: sklep. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Czy zatrzyma rozłam w PiS-ie? W południe spotkanie lidera partii z Mateuszem Morawieckim. Powiemy o zabójstwie sprzed 15 lat w Gdyni. Prokuratura mówi o przełomie. Niewybuch już zneutralizowany. Został znaleziony w śmietniku w Jeleniej Górze. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. Dziś o 12:00 przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do północy pod groźbą wyrzucenia z partii jej członkowie.

0: wewnętrznych ambicji.
1: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu prokuratura mówi o przełomie w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Na dziś zaplanowano konferencję prasową, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. O szczegółach Paweł Lemke.
2: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
1: O czym informował Paweł Lemke. Niewybuch został zneutralizowany. Wcześniej ewakuowano 160 osób z galerii handlowej oraz dworca PKS. Ładunek znaleziono wieczorem w koszu na śmieci w centrum Jeleniej Góry. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna.
3: Działanie się zakończyło około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były 4 zastępy.
1: Mówi nam Krzysztof Zakrzewski ze straży pożarnej w Jeleniej Górze. Na czas akcji policja zamknęła fragment alei Jana Pawła II w okolicy galerii Nowy Rynek. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Przyczyną temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza i silny wiatr. Służby określają sytuację jako poważną. Ewakuowano około 100 mieszkańców i ponad 20 pacjentów kliniki. Kilkanaście gmin w centralnej części wyspy nie ma dostępu do wody pitnej.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprosi francuski kolektyw La Bande T-Rex podczas Karnawalu Sztuk Mistrzów w Lublinie.
5: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
1: Mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury. Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie wystartował dziś i potrwa do niedzieli.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Hot Stuff i Donna Summer na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ela, Ela i Franz Gall w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli o Francję chodzi, i lato to kojarzy nam się przede wszystkim z takim pięknym zapachem i widokiem lawendowych pól, głównie w Prowansji, ale jeżeli sobie popatrzymy na nasze góry, to pojawia się już właśnie też fioletowo-różowy odcień wierzbówki kiprzycy, czyli ten przepiękny kwiat, który rozpościera się między innymi na hali gąsienicowej i możemy sobie podziwiać, włóczyć się po tych górach i obserwować te piękne kwiaty. I o włóczęgostwo nie takie do końca, ale pytam dzisiaj, bo pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dzisiaj 23 dzień lipca, dzień Włóczykija. I czy bliżej wam do Włóczykija, czy raczej takie wyjazdy raz w roku wystarczą? Ważne, żeby też baza była w domu i od czasu do czasu tylko wyruszacie w podróż. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
3: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 20% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Charles Santelli, Would I Like To You w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 25 minut pozostało do 11. Włóczyki, ja dzień dzisiaj obchodzimy i wiadomości od Was, jakim typem podróżnika jesteście. Archie z kanału YouTube Kaszu Bosko napisał do nas tak. Osobiście jestem typem włóczyki, ja całorocznego. Podróżuję po Polsce i za granicą. Śpię po lasach, czasami w namiocie, czasami pod wojskową pałatką na owczej skórze. A to wyrzeźbię łyżkę z drewna, też i szałas zbuduję. Uwielbiam aktywność wśród natury, to też co weekend wyskoczę do lasu, pomimo deszczu, śniegu czy upału. Do tego wszystko nagrywam i wrzucam w social media. Serdecznymi pozdrowieniami dla nas, dla Radia Plus, ale myślę, że dla słuchaczy także, i do tych pozdrowień się dołączam, a pytam właśnie o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy moglibyście być zawsze w podróży, jak włóczyki na przykład, i czy tej podróży na przykład samotnej, czy jednak w grupie, bo można dzielić te emocje. I czy takie podróże raz na jakiś czas Wam wystarczają, czy właśnie jednak wolelibyście w tej podróży być cały czas? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Znamy się tylko z widzenia i Truba Duży teraz w Radiu Plus.

0: Touch in the 90, Silent Circle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11, a przenosimy się do Finlandii. Finowie wpadli na pomysł na to, jak kojarzyć pary i zamiast tradycyjnych biur matrymonialnych albo tych internetowych, za sprawę wzięły się supermarkety i niektóre fińskie supermarkety wprowadziły różowe koszyki. Jeżeli ktoś taki różowy koszyk weźmie, to sygnalizuje, że jest singlem i jest otwarty na zawieranie nowych znajomości, więc jest to okazja do tego, żeby porozmawiać, jeżeli widzimy kogoś z takim różowym koszykiem i być może to jest początek pięknej przyjaźni. 17 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Carless Whisper i George Michael. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.

0: Został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Kierowca, który jadąc A1 miał ponad 2,5 promila. Śledztwo po porannym pożarze na warszawskim Brudnie. Straty będą wielomilionowe. Polonezem dookoła Morza Bałtyckiego podróż zajęła 2 tygodnie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zatrzymany i jeszcze dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który spowodował kolizję na A1, mając ponad 2,5 promila alkoholu. W sobotę pod Częstochową doszło do obywatelskiego zatrzymania. Prokuratura rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała jednak wtedy o areszt. Mężczyzna został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Zarządzono też postępowanie służbowe, które ma ocenić decyzję prokurator z Lublińca. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom, powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
1: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
0: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł

0: W Świętokrzyskiem. Z szyny wypadła lokomotywa i 14 wagonów pociągu towarowego. Przyczyną najprawdopodobniej był błąd maszynisty.
1: Wstawienie lokomotywy planowane jest na poniedziałek. Operacja ma być przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch dźwigów drogowych. Musi być tak zorganizowana, by sprawnie i bezpiecznie ją wykonać, wykonać prace z tym związane, no i oczywiście uniknąć ewentualnych uszkodzeń sieci.
0: Mówi Dorota Szalacha z PKP PLK. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został ranny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
3: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem, no tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
0: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli. Nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 11:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Tina Turner, We Don't Need Another Hero na początek tej godziny.

Wspaniałe trio Sting, Rod Stewart i Brian Adams, All for Love w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut prawie po 11 teraz na zegarze. Dzień Włóczykija, więc jeszcze cytat z Włóczykija, z Muminków. Wspaniale tak wędrować sobie bez celu. Czujesz się wtedy wolny. Jesteś sam, a jednocześnie spotykasz nowych przyjaciół. I ja dziś pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy Włóczyki jest bliższy waszemu sercu? Czy jednak te podróże są spokojne, przyjemne, ale raz na jakiś czas. Mam dla was prezent, ręcznik plażowy Radia Plus, czyli coś, co przyda się zarówno tym, którzy podróżują i którzy są ciągle w drodze, jak i tym, którzy od czasu do czasu wybierają się w jakąkolwiek podróż. 691-141-141, jeszcze około 5 minut czekam na wasze SMS-y. Radio Plus. Reklama.

0: Wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
6: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie. Oh!

0: Vaya con Dios w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, 28-29 minut do 12. A jak lato, to możemy więcej czasu poświęcić na przykład na podróżowanie, albo spacerowanie, albo zwiedzanie. I pytam dziś o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dziś Dzień Włóczyk i ja. Bożena w tej sprawie napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bożeno, napisałaś tak, że razem z mężem zawsze gdzieś lubicie się powłóczyć i są u was dwa rodzaje włóczęgi, polska i bałkańska, i wyjazdy urlopowe polegają na zwiedzaniu. I opowiadaj dalej, bo ta wiadomość jest bardzo długa, ale myślę, że ty ją lepiej opowiesz niż ja ją przeczytam.
1: Tak jak wspomniałam w mojej wiadomości, wyjazdy urlopowe nie wiążą się tylko z typowym odpoczynkiem na plaży, którą też
0: jest potrzebna.
1: Tak, jest potrzebna. Natomiast przy okazji ja od razu sprawdzam, gdzie coś jest ciekawego w okolicy, i już na miejscu tam gdzieś się po prostu udajemy, i taki plan mamy też za miesiąc. Zabrać nasz skuter, nie wodny, tylko taki motocykl, i zabrać go na busa naszego i ze sobą przemieścić się tam właśnie do Chorwacji i eksplorować okolice właśnie tym naszym skuterem. Będzie to sprawniejsze niż samochodem, którym nie zawsze gdzieś można zaparkować. A właśnie tam chcemy dotrzeć w jakieś takie zakątki, które będą właśnie ciekawe do zobaczenia. Tak samo po drodze, tak jak wspomniałam, jadę i już po drodze sobie sprawdzam na mapach, czy gdziekolwiek w jakichś innych wiadomościach, czy podpowiedziach innych turystów, co mogę zobaczyć po drodze, i od razu robimy kierunkowskaz i skręcamy na przykład w jakieś fajne miejsce.
0: Czyli nosicie po świecie, ale ty też wspomniałaś tutaj w wiadomości, że nie jesteście z mężem w tym sami, że jest ktoś, kto was do tego szwendania się trochę po świecie zachęca, wasz kolega, który potrafi napisać, ja tutaj zacytuję, często w niedzielny poranek pisze SMS o treści: co robicie, pracujecie, śpicie, czy może jedziemy się powłóczyć po okolicy? Czyli to nie jest tylko wakacje, to nie jest tylko urlop, to nie jest tylko podróż taka urlopowa, ale każdego dnia albo każdy weekend wykorzystujecie na to, żeby gdzieś wyruszyć.
1: Może nie każdy, bo są też, wiadomo, różne obowiązki i praca, i spotkania rodzinne, ale właśnie mamy przyjaciela domu, jak to nazywamy naszego kolegę Adama, który lubi się jeszcze bardziej niż my włóczyć, zwłaszcza w ogóle po Polsce. Nie przeszkadza mu nawet, jak robi to samotnie, i on nas właśnie wyciąga bardzo często gdzieś, i niekoniecznie to muszą być dalekie wyjazdy, wystarczy, że po prostu wyciągnie nas z domu. Odjedziemy kawałek gdzieś, nawet do lasu, i tam jest też fajnie i można coś ciekawego gdzieś zobaczyć w okolicy, tak?
0: Jasne, więc ja do tych takich małych i dużych podróży także zachęcam zawsze. Prezent mam dla ciebie, Bożeno, ręcznik od Radia Plus. Mam nadzieję, że
1: bardzo
0: będzie
1: powiewał
0: gdzieś na bałkańskich, chorwackich plażach. A
1: oczywiście,
0: jeśli masz ochotę jeszcze tak szybciutko, bo czasem mam mało, pozdrowić kogoś, antena twoja.
1: Pozdrawiam oczywiście mojego ukochanego męża Macieja, który mam nadzieję, że mnie słyszy. Oczywiście kolegę Adama wspomnianego. No i wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego ukochanego radia, i znajomych, przyjaciół i rodzinę.
0: I do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego dla was i zawsze szczęśliwej i szerokiej drogi. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Niepokonani i Perfekt teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę, a właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie.

In the Heat of the Night i Sandra na koniec 11 do 12, 3 minuty, a później wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Słyszymy się dopiero w sobotę. Z Dolnego Śląska, z Zamku Książ.

0: Reklama.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość? Za chwilę początek spotkania Kaczyński-Morawiecki. Sprawca odnaleziony po 15 latach, zabójstwo 13-latki w Gdyni. Takiego oblężenia nie było od lat. Podwójny rocznik walczy o miejsca na studiach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mają być rozmowy ostatniej szansy. W warszawskiej siedzibie PiS powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dziś mija termin tak zwanego ultimatum prezesa. Politycy PiS-u muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, między innymi założonego przez Morawieckiego Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają być wyrzucani z partii. Przed siedzibą PiS-u przy ulicy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiS-ie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiS-u, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
7: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
6: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiS-u w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
5: Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą władz partii grozi to tym posłom i europosłom PiS-u, którzy nie złożyli oświadczenia o opuszczeniu wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Morderca znaleziony po 15 latach jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z Archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku. Dziewczynkę znaleziono wtedy martwą 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
8: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela Strzałkowska.

0: Intensywnymi opadami deszczu IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W najbliższych godzinach trzeba będzie uważać na burze z silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
2: Konkurencja jest szalona. Ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie. Rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia, a tuż za podium skoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
0: Mówi rzecznik UWM-u Norbert Kaczana. Wzrost liczby kandydatów na studia wynika głównie z kumulacji roczników. W tym roku do matury przystąpiło o 65 tysięcy osób więcej niż rok temu.
3: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Dziś o godzinie 15 mija termin składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku w ramach rekrutacji uzupełniającej dla pierwszych klas. Kandydaci mają do dyspozycji miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 31 lipca, a potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły trzeba będzie złożyć w dniach od 3 do 6 sierpnia. W najbliższych dniach ruszają piesze pielgrzymki Gdańska i Kaszubska na Jasną Górę. Aby dać radę na trasie, pielgrzymi muszą się odpowiednio przygotować, mówi ksiądz Michał Zegarski, kierownik pielgrzymki gdańskiej.
4: Aby dobrze przeżyć pielgrzymkę, to na pewno konieczne jest przygotowanie fizyczne. Zawsze powtarzam, że my tutaj w Trójmieście mamy o tyle łatwiej, że mamy czy plaże, czy Trójmiejski Park Krajobrazowy, więc jest całe mnóstwo miejsc, gdzie po prostu możemy spacerować. I myślę, że taki spacer jest najlepszym przygotowaniem po to, żeby sobie wyrobić nogi, wyrobić mięśnie.
3: Pielgrzymi dotrą na miejsce 12 sierpnia po 16 dniach marszu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Na Pomorzu teraz zachmurzenie całkowite i może pojawić się dziś jeszcze trochę deszczu. Na termometrach 18 stopni, a biometr do końca dnia będzie niekorzystny.
5: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: Marek Sierocki, dzień dobry.
7: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy utworem, który w roku 1967 wylansował Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. No i ten świat wciąż jest bardzo dziwny.

0: Ciężko wyobrazić sobie dekadę lat 80. bez tego duetu, takie mam wrażenie.
1: No oczywiście, ale oni zaczynali jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, ale początek lat 80. to był dla nich znakomity czas. Daryl Hall, John Oates w roku 1982 wydali album zatytułowany H2O. Płyta niesamowicie popularna, taka, która sprawiła, że Holly Oates stali się jedną z największych gwiazd światowego show biznesu. Piosenki pochodzące z tego krążka cieszyły się niesamowitym wręcz powodzeniem. Do nich należy utwór Man Eater. To piosenka dynamiczna, taka wręcz z rock'n'rollowym jakby podkładem rytmicznym. No i utwór fantastycznie zaśpiewany. Daryl Hall i John Oates to nie tylko świetni kompozytorzy, autorzy tekstów, ale też wokaliści, których głosy niesamowicie do siebie pasowały.
0: Już teraz w Radio Plus Hannah Dolce, Man Eater.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To pewne,

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
8: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To był Elton John i Sacrifice, przepiękna ballada z repertuaru świetnego wokalisty, ale też i kompozytora.
1: Zaglądamy teraz na półkę z płytami na tę specjalną okazję i za chwilę pojawi się holenderskie trio wokalne, które nosi nazwę Love.
0: To zespół, który popularność zdobył pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i przez kilka lat dziewczęta wydawały single, które odnosiły wielkie sukcesy na listach przebojów w Niemczech, w Holandii. Też zespół Love cieszył się powodzeniem w Polsce. You're the Greatest Lover, czy Casanova, czy Trojan Horse to wielkie hity tej formacji, które do dziś od czasu do czasu przypominamy na antenie Radia Plus. Jeden z tych najsłynniejszych hitów trio Love już teraz to piosenka Casanova.

0: To był rok 1982, wakacje, kiedy piosenka Words pojawiła się na europejskich listach przebojów. Jej wykonawca to FR David, czyli Roberto Fittozzi. Artysta jednego przeboju, no ale za to takiego, do którego lubimy wracać, ale to też ceniony muzyk sesyjny. Ma za sobą współpracę m.in. z Vangelisem, bo to świetny gitarzysta. Choć nagrywał po piosence Words jeszcze udane utwory, bardzo przebojowe, to żaden z nich nie zdobył popularności, która mogłaby doścignąć utwór Words. To jeden z takich znaków rozpoznawczych dekady lat 80. ubiegłego wieku.
1: Za to teraz jest taka sytuacja, że tutaj właściwie każdy utwór, albo prawie każdy, zdobył popularność. Chodzi oczywiście o grupę Queen.
0: Choć początki nie były takie dobre, dopiero czwarta płyta zespołu Queen stała się niesamowicie popularna. No, a my przypominamy jeden z tych wielkich hitów, tak jak mówiłeś. Prawie każdy ich utwór to wielki przebój. Somebody to Love i grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: duo Beloved i Sweet Harmony, piosenka, która pojawiła się na listach przebojów na początku lat 90., ale utrzymana jest w takiej stylistyce charakterystycznej dla poprzedniej dekady, czyli lat 80. ubiegłego wieku. Sporo elektroniki, bardzo fajna linia melodyczna. Lubimy wracać do tej piosenki.
1: Ty w ogóle lubisz lata 80., one często królują w prywatkach w Radio Plus i dzisiaj... No też od godziny 20 do 22.
0: Dokładnie, a w piątki i w soboty, to już chyba nie musimy Państwu za bardzo przypominać, bo to tradycja Radia Plus, spotykamy się o godzinie 20 i bawimy się do północy. Wśród tych piosenek czasami pojawiają się oczywiście utwory polskie. Halina Frąckowiak, Dancing Queen, to jeden z tych utworów z lat 80., który no, przetrwał próbę czasu. Pani Halina... Piękny, wspaniały głos i też wspaniała kobieta, która od czasu do czasu gości w naszych muzycznych alfabetach. Często z nią rozmawiamy o tych piosenkach, które nagrywała przed laty, ale i też o utworach, które nagrywa teraz, bo to artystka, która nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dancing Queen na antenie Radia Plus, Halina Frąckowiak.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: A w tym składzie, no dopiero w środę. Dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: W Tempiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!

0: lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
1: Na lądzie, w powietrzu, ale też w przestrzeni kosmicznej. Kolejne inwestycje w polską armię. 16-latek ugodzony w brzuch w Stalowej Woli. Służby szukają sprawcy. Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR-u. Celem wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
2: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
1: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
1: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie. Poseł PiS-u nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego i jego zastępców rosyjskimi agentami. Prokuratura zarzuca też Macierewiczowi pomówienia kierownictwa SKW o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Za czyny, o które jest oskarżony, grozi rok więzienia. Pod koniec kwietnia Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
4: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. Trzech lekarzy uniewinnionych, w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać ze skutkiem śmiertelnym.
1: Mówił prokurator Eryk Stasiewicz. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł.

0: urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
1: Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Zawodnicy pokonają ponad 900 kilometrów. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek. Ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
3: To jest płytowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
1: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brąbosz.
4: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na gdyńskim Obłużu. Rozpoczął się następny etap budowy nowego wiaduktu drogowego i przebudowy pobliskich skrzyżowań. Odcinek ulicy Pułkownika Dąbka od dyskontu do wiaduktu w stronę centrum został wyłączony z użytku, a ruch odbywa się drugą stroną jezdni. Najbliższe zmiany w ruchu będą zależne od postępów prac. Tego lata biologię morza można poznawać nie z podręcznika, a bezpośrednio z pomostu w gdyńskiej marinie. Akwarium Gdyńskie prowadzi tam cykl zajęć terenowych dla całych rodzin i nie tylko, mówi Joanna Mirkiewicz.
5: Akwarium Gdyńskie kojarzy się głównie z naszą ekspozycją. Tymczasem tuż obok, pod pomostami gdyńskiej mariny, żyje mnóstwo ciekawych zwierząt. Pomyśleliśmy, że warto pokazać je właśnie tam, gdzie można je spotkać na co dzień.
4: Warto dodać, że Zatoka Gdańska, mimo że leży w silnie zurbanizowanym regionie, wciąż jest domem dla kilkudziesięciu gatunków bezkręgowców i ryb, które można zaobserwować gołym okiem tuż przy brzegu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: W regionie duże zachmurzenie, przelotne opady, ale później możemy też liczyć na trochę słońca. Umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr pozostaje niekorzystny.
6: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Podobno disco jest dobre na wszystko, a Italo Disco już w ogóle teraz w Radio Plus Gazebo. I Like Chopin. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Witam Państwa, kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: kręgi w piasku. Można, jak się akurat jest teraz nad morzem, na polskiej plaży, porobić różne ciekawe budowle. Ja wiem, pogoda, no pewnie nie taką sobie do końca wymarzyliśmy na te wakacje, ale ma się poprawić, będzie cieplej, nawet 25 stopni nad morzem się pojawi już w najbliższy weekend, także dobrze. Takie to okienko pogodowe będą warunki do tego, żeby zamki na przykład z piasku robić, a może nawet jakąś kończynę w morzu zanurzyć, kto wie. Radio
1: Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Po reklamie.

Dionne Warwicku, mila nam to czwartkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień włóczyki. Ja, czy jest okazja, żeby się trochę powłóczyć, pójść na jakiś długi spacer? A jak nie dzisiaj, to na pewno niebawem, no bo przecież weekend już za horyzontem i to na pewno będzie taka możliwość, nawet chyba warto w weekend trochę tak aktywnie poodpoczywać, spacerek, no nie myśleć o tej szarej rzeczywistości, ale po prostu pozwolić sobie na to, żeby odpocząć.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Taylor Dane, tanecznie bardzo na koniec tej godziny, prawie 14 na zegarach, czyli w Radiu Plus już za moment wiadomości i Michał Konopiński.

0: Reklama.
1: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
0: Po reklamie.
4: Przez 15 lat był nieuchwytny przełom w sprawie zabójstwa w Gdyni. Dziś przesłuchanie pijanego kierowcy za jedynki. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila. Okręt ORP Iskra zacumował w Szczecinie. Można zwiedzać jego pokład. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Sejmie jest już wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się wcześniej w prokuraturze. Został do niej wezwany w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Mąż, ojciec dwójki dzieci, niekarany. Unikał kary przez 15 lat. Wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S. Przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. W 2011 roku napadł na dziewczynkę na tle seksualnym, a później udusił.
5: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe, jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
4: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
5: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
4: 37-latkowi grozi dożywocie. Zwolniony i znowu zatrzymany. Kierowca, który spowodował kolizję na jedynce pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił jednak do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
6: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
4: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. 37-latek dziś ma zostać przesłuchany. Grozi mu 8 lat więzienia. Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
7: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg.
4: Informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im 20 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
8: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach. Duże wrażenie robi.
9: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz, polski. No prawda, zdjęcie zrobiłam. Jesteśmy zachwyceni.
10: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
11: Tak.

0: Zmienia się w stolicę polskiego jachtingu. Rozpoczyna się 7. edycja Pol Boat Yachting Festival, czyli Wielkich Targów na Wodzie. Do niedzieli 26 lipca w gdyńskiej marinie będzie można zobaczyć z bliska 110 łodzi i jachtów i zwiedzić ich pokłady. W programie są też widowiskowe pokazy sportów wodnych, panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami. Wydarzenie jest bezpłatne dla odwiedzających. Mobilny Dom Kultury to jeden z projektów finansowanych w konkursie Gdańskiego Archipelagu Kultury, miejskiej instytucji, która od lat wspiera oddolne sąsiedzkie inicjatywy kulturalne w gdańskich dzielnicach, mówi Zuzanna Wronka z Gdańskiego Archipelagu Kultury.
1: Mobilny Dom Kultury w swoich założeniach zakłada mobilność, czyli docieranie do dzielnic Gdańska, w których może troszeczkę brakuje kulturalnych inicjatyw, a przede wszystkim instytucji kultury.
0: W tym roku Mobilny Dom Kultury odwiedza 4 dzielnice: Piecki Migowo, Brętowo, Kokoszki i Jasie.
2: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: W całym regionie umiarkowane zachmurzenie, ale i trochę słońca. Na termometrach teraz 19 stopni, ciśnienie to 1008 hektopaskali i do tego niekorzystny biometr.
2: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Barbara Streisand rozpoczyna nam kolejną godzinę w Radio Plus. W to czwartkowe popołudnie 5 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz Woman in Love.

0: brzmienie wakacji, tak jest, dokładnie tak. Urlopy, wyjazdy, no i korzystanie z tego, co przyjemne, czyli z błogiego odpoczynku bardzo często nad wodą. No co prawda w Polsce, żeby złapać takie okienko pogodowe dobre nad naszym Bałtyckim morzem nie jest łatwo, nie jest, wiem o tym, ale wiem też, że często wybieramy się za granicę albo jeździmy na termy, na różnego rodzaju baseny. Także ten gadżet, który dla was dzisiaj mam, może komuś podpasować, bo jest to ręcznik plażowy. Na pewno się przyda. Wszędzie tam, gdzie się można odrobinę zmoczyć i zanurzyć w wodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, czekam na SMS-y. Już teraz można pisać pod 691 141 141. Radio
1: Plus. Reklama. Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
9: Po reklamie.

mam odpowiedź na pytanie, czy chrypa może być atutem, czy może być przyjemna. Jak najbardziej tak, jak się było Joe Cockerem i miało się taki głos, no to wręcz na plus. What becomes of the broken hearted? To za nami. Ręcznik plażowy dzisiaj trafia do Agnieszki z Lublina. Wiem z dobrych źródeł, że Aga wybiera się na Sycylię z rodziną, ale to w październiku dopiero. No wtedy tak, faktycznie lepiej, bo chłodniej, ale i tak nadal ciepło, idealna temperatura do tego, żeby tam korzystać z pluskania się. No myślę, że warto. Ręcznik wtedy się przyda. Teraz natomiast pora na Mike'a Oldfielda i Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow w Radio Plus.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: wieprzowości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
3: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widziałam żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.
11: Trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Dziś PiS może się rozpaść. Miny pod galerią handlową. Policja wciąż poszukuje jednego mężczyzny. Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od prawie 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum prezesa PiS. Były premier nie chce jednak rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Coraz głośniej mówi się o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej we Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny, a to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Miller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
11: Członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o rezygnacji ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Helikopter Venom z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się w bazie lotniczej na południu kraju. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wojsko na razie nie chce przekazywać szczegółowych informacji. Mieli podrzucić miny przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
13: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
11: Powiedziała nam Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Jeden stanie wybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w zaroślach. Zatrzymanemu grozi nawet 10 lat więzienia.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To po ogłoszeniu podstawy programowej tego przedmiotu szkolnego. Od września będzie obowiązkowy, choć jak zapewnia Ministerstwo Edukacji, część treści będzie nieobowiązkowa. Co budzi największe wątpliwości Komisji Wychowania Katolickiego, pytała Aneta Paszko.
0: Jak mówi konsultor Aneta Rajzacher-Majewska, koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny.
9: Stosowna ustawa o planowaniu rodziny zakłada w artykule 4 wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej. Tymczasem ministerstwo wyrwało z tego ustawowego zapisu to, na czym resortowi zależało, z pominięciem pozostałych elementów.
0: Konsultor zauważa, że przesłane w ramach konsultacji propozycje i uwagi ze strony Konferencji Episkopatu Polski nie zostały w najmniejszym stopniu uwzględnione.
11: O czym informowała Aneta Paszko.
14: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W sezonie Gdańsk oferuje sporo atrakcji w centrum miasta i nie tylko, na każdą pogodę, mówi Gustaw Matuszewski z Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej.
15: Jesteśmy tak naprawdę tuż przed jarmarkiem.

0: warto zajrzeć do Bramy Wyżynnej, gdzie mieści się Centrum Informacji Turystycznej. Trwają przygotowania do 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wybrała 8 produkcji, które w tym roku powalczą w konkursie Perspektywy. Filmy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrody dla reżyserów i producentów. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 21-26 września.
1: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: Przez cały dzień towarzyszy nam spore zachmurzenie, ale w prognozie na dziś jest jeszcze trochę słońca. Niestety biometr przez cały dzień jest niekorzystny, a na termometrach teraz 19 stopni.
1: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: A w Radio Plus już teraz Mother Talking i Bravo Louie. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Pierre Bachelet i jego słynna Emmanuel. Słuchajcie, czytam o tym, bo to często się o tym mówi. O jajkach. Kiedy się powinno jeść jajka? Otóż badacze twierdzą, że jeżeli chcemy zadbać o sylwetkę, o dobre samopoczucie, o taką pozytywną energię, to nie tylko rano. Oczywiście rano faktycznie dostajemy ten strzał energii, ale okazuje się, że jajka także w porze lunchu, jak najbardziej tak. Wtedy poprawia się nasza koncentracja, ale też wieczorem, bo mamy regenerację i to jeszcze, jeśli ćwiczymy w ogóle, już jest idealnie, a zatem rano, po południu, wieczorem, chociaż mimo wszystko umiar jest istotny, żeby z tym nabiałem nie przesadzić, to nie róbmy sobie z nabiału jaj. Nie, nie, nie. Wszystko zdroworozsądkowo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.

Jedyna wyjątkowa, będziemy o niej pamiętali, Bonnie Tyler. If You Were a Woman, to za nami bardzo tanecznie i tak też tanecznie będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to wakacyjna wersja prywatki, która obowiązuje od poniedziałku do czwartku, czyli no właśnie do dzisiaj. Jutro natomiast w piątek i w sobotę aż do północy, to już taka klasyka, całe wakacje w ten sposób Marek Sierocki będzie dla nas miksował, a tych wakacji no jeszcze całkiem sporo, bo nawet nie dobiliśmy do półmetka. We'll be right back.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.
5: Brak porozumienia na szczytach PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Dwie osoby nie żyją. Koncerty w ogrodzie pielgrzyma. To zaproszenie do Wadowic. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzygodzinne rozmowy, porozumienia, brak. W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami były zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono?
6: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15:00. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
7: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
6: Jednak były premier przynajmniej na razie głosu po spotkaniu nie zabrał.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: Trasa S5 z Gniezna do Bydgoszczy zablokowana po wypadku. Dwie ciężarówki i osobówka zderzyły się w Kruszynie przed wjazdem na obwodnicę Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Tymczasem na Dolnym Śląsku utrudnienia po wypadku między miejscowościami Stara Góra i Osetno. Tam zginęły dwie osoby.
9: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
5: Relacjonowała Joanna Haliasz.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: Policjanci wspierają strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyruszyli na szlaki tam, gdzie jest najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
10: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
5: Policjanci towarzyszą strażnikom na szlakach w pogodne dni.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: Papieskie koncerty plenerowe w Wadowicach przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Odbędzie się cykl koncerty w ogrodzie pielgrzyma. Na scenie wystąpią orkiestra i soliści stowarzyszenia Melo Arte, zabierając publiczność w muzyczną podróż.
11: Podczas tego wieczoru będziemy mieli okazję zetknąć się z utworami zarówno klasyków muzyki dawnej, jak i przebojami muzyki rozrywkowej, a więc można byłoby w skrócie zatytułować ten wieczór od Kaczniego po Wodeckiego, poprzez również muzykę filmową.
5: Mówił Piotr Piwko z Muzeum w Wadowicach. Realizacja koncertów jest rozwinięciem myśli Karola Wojtyły.
11: Wyjątkowa będzie na pewno atmosfera, kontekst którym jest przesłanie naszego patrona Jana Pawła II, przesłanie, które zachęca wszystkich do obcowania z kulturą, ze sztuką, który powiedział, że muzyka jest głosem serca, że inspiruje i prowadzi do spotkania z pięknem.
5: Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o 19:00.
12: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
13: Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzie niegdzie przejaśnienia i trochę słońca, miejscami też opady deszczu. Termometry pokazują w tej chwili do 21 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1009 hektopaskali, temperatura w nocy około 14 stopni, jutro też sporo chmur, ale zobaczymy również słońce, miejscami przelotny deszcz, termometry pokażą w piątek do 22 stopni.
12: Sponsorem programu był deweloper Budros.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Machewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek, 23 lipca. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do

0: infrastruktury technicznej, a także modernizacja przystanków komunikacji miejskiej.
1: Cały ten zakres będzie obejmował nie tylko budowę samej drogi, ale właśnie kwestie odwodnieniowe. Powstaną tam również ogrody deszczowe i droga w pełnym miejskim zakresie wraz z chodnikami i oświetleniem.
0: Przy Bazylice Mariackiej w okresie Jarmarku Dominikańskiego już po raz piąty odbędzie się cykl spotkań Jarmarczne Gadanie, czyli Gdańsk ma duszę.
2: Znajdując się w centrum tego wydarzenia, które gromadzi setki tysięcy osób z Polski i zagranicy, postanowiliśmy jednak, żeby coś więcej było, aniżeli tylko kupowanie, sprzedawanie, odwiedzanie różnego rodzaju gastronomicznych punktów.
0: W dzisiejszym magazynie również powiemy o trwających pracach IPN-u na Wołyniu. Będzie cykl Kościół od kuchni, a magazyn zakończą jak zawsze aktualności z Watykanu. Zapraszam.
3: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus 18 minus po godzinie 16. Ja w magazynie na początek o pojawiających się w ostatnim czasie kontrowersjach związanych z niektórymi nabożeństwami.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Zanim zdecydujemy, kto poprowadzi pogrzeb bliskiej osoby albo ślub, warto wiedzieć, że nie każdy duchowny może to zrobić z takim samym skutkiem prawnym i sakramentalnym. Metropolita Gdański, arcybiskup Tadeusz Wojda, w związku z rosnącą liczbą nieporozumień i nadużyć, zwrócił się w tej sprawie do wiernych w specjalnym liście. O co dokładnie chodzi? O tym Ignacy Motyliński.
2: Pogrzeb bliskiej osoby albo ślub w plenerze. Decyzje podejmowane w pośpiechu, czasem w żałobie. Ale to, kto je poprowadzi, może mieć konsekwencje, o których wielu wiernych nie ma pojęcia. Mówi ksiądz Rafał Detlaw, kanclerz gdańskiej kurii metropolitalnej.
3: Zarówno do kurii metropolitalnej gdańskiej, jak też do parafii napływało coraz więcej zgłoszeń dotyczących udziału kapłana w różnych nabożeństwach sprawowanych, czy to przy okazji pogrzebu, czy błogosławienia małżeństw, a ludzie byli albo niepewni, albo post factum informowali księdza Kościoła rzymskokatolickiego o tym, że był inny ksiądz. Jak się potem okazywało, to był ksiądz polskokatolicki, a ludzie czuli się wprowadzeni w błąd.
2: A jakie są różnice między Kościołem rzymskokatolickim a polskokatolickim?
3: Jest kilka różnic. One może nie są tak bardzo widoczne zewnętrznie, dlatego że kapłani polskokatolicy ubierają się dokładnie tak samo jak kapłani rzymskokatolicy. Sprawują nawet sakramenty czy sakramentalia z tych samych ksiąg liturgicznych. Jedną z takich pewnie najbardziej widocznych różnic jest niezachowywanie celibatu w Kościele polskokatolickim.
2: Zanim jednak sprawa trafi do kurii, najpierw dociera do parafii i do księży, którzy muszą tłumaczyć wiernym, co właściwie się stało.
3: Bywało, że ksiądz, będąc na kolędzie, w wizycie duszpasterskiej u parafian, odnotowywał, że zmarła mama, babcia, i kiedy pytał rodzinę, dlaczego nie było zgłoszenia, dlaczego w kartotece to nie odnotowano, to oni mówili, że był ksiądz, który został zaproponowany przez zakład pogrzebowy, a po jakimś głębszym dochodzeniu okazywało się, że był to ksiądz polskokatolicki. Rodzina czuła się wtedy zmanipulowana.
2: List, który metropolita gdański skierował do księży i wiernych archidiecezji, mówi wprost o nadużyciach i o tym, co grozi wiernemu, który się w nie wplącze.
3: Jeżeli chodzi o chrzest, to z tym sakramentem związana jest przynależność kościelna. Jeżeli chrzci się dziecko w kościele polskokatolickim, to formalnie staje się członkiem kościoła polskokatolickiego, a nie rzymskokatolickiego. Natomiast jeżeli chodzi o sakrament małżeństwa, sprawa jest o tyle poważna, że jeśli jest on zawierany wobec szafarza polskokatolickiego, który nie ma do tego uprawnień, no to takie małżeństwo uznawane jest przez kościół rzymskokatolicki za nieważnie zawarte.
2: Dlaczego akurat teraz, latem, kuria zdecydowała się na taki apel?
3: Szczególnego powodu nie ma. Po prostu te sprawy narastały i w celu uświadomienia ludzi, ta świadomość okazuje się, ona wciąż jest niewielka, różnicy między sprawowaniem sakramentów, sakramentariów przez księdza rzymskokatolickiego a polskokatolickiego, ten list został wystosowany.
2: Arcybiskup Tadeusz Wojda w swoim liście apeluje przede wszystkim o jedno. Zanim ktoś zdecyduje w sprawie pogrzebu czy ślubu bliskiej osoby, warto najpierw zapytać we własnej parafii.
3: Zawsze sugerujemy, że w sytuacji załatwiania spraw sakramentalnych, czy przygotowania do małżeństwa, czy sytuacji pogrzebu, który zawsze jest sytuacją zaskakującą, jednak zadzwonić, czy pójść do własnej parafii, a tam ksiądz pokieruje, co należy robić, żeby wszystko zostało, dokonało się tak, jak powinno.
2: Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Kościół polskokatolicki, o którym mowa w liście metropolity, powstał na ziemiach polskich na początku XX wieku i należy do nurtu starokatolickiego, nie uznaje m.in. dogmatu o nieomylności papieża. W Polsce liczy dziś kilkanaście tysięcy wiernych, głównie w diecezjach warszawskiej, krakowsko-częstochowskiej i wrocławskiej. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę zajmiemy się gdańskimi drogami, a konkretnie ich naprawami.
4: To miejsce, które coraz częściej jest odwiedzane nie tylko przez gdańszczan, ale także turystów. Natomiast lokalna społeczność od wielu lat postuluje przebudowę dwóch ważnych arterii.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
5: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Już jest. Nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
11: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
15: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.25 minut. No i znowu remonty w Gdańsku, ale potem ma być lepiej.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Lepszy dojazd, większe bezpieczeństwo i wygodniejsze poruszanie się po mieście. Takie mają być efekty dwóch nowych inwestycji drogowych w Gdańsku. Miasto podpisało dziś umowy na przebudowę i remonty kilku ulic. Co dokładnie się zmieni, sprawdziła Anna Klonowska.
2: Dwie dzielnice, dwa projekty i jeden cel. Miasto podpisało dziś umowy na kolejne inwestycje drogowe. Zmiany obejmą Osowę i Wyspę Sobieszewską, a prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i kierowców. Duży nacisk kładziony jest także na gospodarkę wodną i poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Pod tym kątem zostanie rozbudowana jedna z głównych ulic Osowej, ulica Junony, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
3: Cały ten zakres będzie obejmował nie tylko budowę samej drogi, ale właśnie kwestie odwodnieniowe. Powstaną tam również ogrody deszczowe i droga w pełnym miejskim zakresie wraz z chodnikami i oświetleniem. To jest coś bardzo ważnego, co lokalna społeczność od wielu lat postulowała. Wartość tej inwestycji to niemal 20 milionów złotych.
2: Kolejna umowa dotyczy Wyspy Sobieszewskiej i remontów ulic Turystycznej i Lazurowej, gdzie szczególnie w okresie wakacyjnym natężenie ruchu znacznie wzrasta.
3: To miejsce, które coraz częściej jest odwiedzane nie tylko przez gdańszczan, ale także turystów. Natomiast lokalna społeczność od wielu lat postuluje przebudowę dwóch ważnych arterii. Turystyczna to jest ta główna ulica wiodąca przez Wyspę Sobieszewską i ulica Lazurowa. Te dwie ulice także zostaną przebudowane, tak żeby było i bezpiecznie pod kątem ruchu, ale właśnie także bezpiecznie pod kątem wody.
2: Jak mówi zastępca prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju i gospodarki Piotr Grzelak, obie inwestycje są największymi od czasu przygotowań miasta do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku.
4: Jest to element lokalny, który jest realizowany w ramach największego pakietu inwestycyjnego od Euro 2012. Nie tylko te duże inwestycje, jak przebudowa Śródmieścia, czy inwestycje na Gdańsku Południe, ale również właśnie lokalne układy drogowe, lokalne przebudowy związane z odwodnieniem, dlatego że to jest element szerszej polityki, którą w mieście prowadzimy.
2: Prace mają w jak najmniejszym stopniu ingerować w codzienny ruch i komunikację. Realizację inwestycji nadzorować będzie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, mówi dyrektor Krzysztof Małkowski.
5: Jesteśmy świadomi tego, że prace będą prowadzone w terenie, który znajduje się pod bardzo dużym obciążeniem ruchowym. Będziemy bardzo duży nacisk kładli wspólnie z wykonawcą na etapowanie robót, tak aby w sposób niezakłócony przebiegała komunikacja na samej wyspie, żeby zapewnić dojazd do posesji mieszkańców i w maksymalnym stopniu minimalizować utrudnienia ruchowe. Obiema inwestycjami, o wszelkich zmianach w organizacji ruchu, o fazowaniu tego ruchu będziemy informowali mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.
2: A zatem podsumowując, mieszkańców czekają takie zmiany.
5: Powstaną nowe nawierzchnie ulic, wybudujemy nowe chodniki, przebudujemy kanalizację deszczową, przebudujemy oświetlenie i również w niezbędnym zakresie kolidujące elementy infrastruktury podziemnej. Bardzo istotnym elementem będą rozwiązania służące retencjonowaniu wód opadowych oraz zupełnie nowe zagospodarowanie zieleni.
2: Dzisiejsze podpisanie umów z wykonawcą, firmą Kruszywo, to ostatni etap przed rozpoczęciem prac. Remont na Osowej potrwa do 2 lat, a na Wyspie Sobieszewskiej niecały rok. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus 17 minut do godziny 17. I jeszcze w tej części magazynu jarmarczne gadanie o piątej edycji wydarzenia, które towarzyszy jarmarkowi dominikańskiemu. Za chwilę będziemy mówić.
1: Postanowiliśmy zrobić coś. To coś zyskało nazwę taką roboczą, jarmarczne gadanie, i ta nazwa się przyjęła. I na różne tematy próbujemy ludzi zapraszać do tego, aby po prostu porozmawiać. I to już piąta edycja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
7: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
6: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus, 11 minut do 17. Jarmark Dominikański, który startuje już w tę sobotę. To nie tylko stragany i muzyka na długim targu, to też coś dla ducha.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Przy Bazylice Mariackiej już po raz piąty odbędzie się cykl spotkań Jarmarczne Gadanie, czyli Gdańsk ma duszę. To otwarte spotkania, wykłady i dyskusje organizowane właśnie w okresie Jarmarku Dominikańskiego. Czego można się tam spodziewać? O to pytał Ignacy Motyliński.
2: Moim gościem jest ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej.
3: Witam serdecznie radio słuchaczy Radia Plus.
2: Skąd się wziął pomysł na ten cykl Gdańsk ma duszę i dlaczego akurat podczas Jarmarku Dominikańskiego?
3: Przed laty były różne próby, które organizowali ojcowie Dominikanie, aby w czasie Jarmarku Świętego Dominika organizować takie zaczepki do rozmowy, do dyskusji na różne tematy. My również tutaj, znajdując się w centrum tego wydarzenia, które gromadzi setki tysięcy osób z Polski i zagranicy, postanowiliśmy jednak, żeby coś więcej było, aniżeli tylko kupowanie, sprzedawanie, odwiedzanie różnego rodzaju gastronomicznych punktów. Dlatego też wraz z księdzem doktorem Adamem Mieszką postanowiliśmy zrobić coś. To coś zyskało nazwę taką roboczą, Jarmarczne Gadanie, i ta nazwa się przyjęła. I na różne tematy próbujemy ludzi zapraszać do tego, aby po prostu porozmawiać. I to już piąta edycja.
2: Jak zmieniła się formuła tych spotkań przez ostatnie 5 lat?
3: Formuła pierwsza to była oczywiście forma wykładu. Dzisiaj to jest bardziej rozmowa, dialog, wymiana myśli. Bardzo taka intensywna, bo zajmuje to godzinę. Nie jest to jakaś duża wyrwa w harmonogramie wakacyjnych planów, ale jest to chwila na zatrzymanie, aby o ciekawych tematach porozmawiać. Tym razem mamy po raz kolejny już kwestię dotyczącą wędrówki, czyli Camino. Jest to coś bardzo ciekawego, o czym warto pogadać i warto podzielić się doświadczeniami, tym bardziej, że sporo osób już z Trójmiasta udawało się na Camino i ma swoje doświadczenia.
2: Czy to będzie jedyny temat, który będziecie poruszać, czy co sobotę będzie się pojawiać coś nowego?
3: Każda sobota ma swój własny temat, ma bardzo interesującego prelegenta i on w pewnym sensie narzuca temat, a myśl przewodnia to przypomnienie, że Gdańsk ma duszę. I dlatego zapraszamy do tego, aby nie tylko patrzeć na to, co materialne, choć trzeba przyznać, że te jarmarczne kramy są coraz bardziej ciekawe, mają bardzo wiele fajnych takich rękodzieł, ale to nie tylko ta strona materialna.
2: To nie tylko ta strona materialna, więc kiedy start?
3: Zaczynamy właściwie z pierwszym akordem jarmarku o 12 w sobotę. Klucze miasta zostaną przekazane tutaj wszystkim naszym tutaj jarmarcznym handlarzom. Natomiast o 18.25 startujemy i każda sobota jarmarku to chwila na to, aby posłuchać ciekawego wykładu, pogadać, jarmarcznie się spotkać, no i czegoś nowego doświadczyć.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej.
3: Do zobaczenia w Bazylice Mariackiej. Zachęcam. A kto ma ochotę i chce sprawdzić, czy ma dobrą kondycję, to warto spojrzeć na Gdańsk z góry, z wieży Kościoła Mariackiego.
0: O jarmarczne gadanie pytał Ignacy Motyliński. 7 minut niespełna pozostało do godziny 17. Kończymy tę część magazynu. W części drugiej między innymi odwiedzimy Wołyń.
4: Jeśli chodzi o kwestię Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, byłych wsi, które istniały na tym terenie i były zamieszkane przez ludność polską, to trzeba podkreślić, że wstępne prace już były prowadzone tutaj w roku 1992.
0: Jak idą prace poszukiwawcze IPN-u w Woli Ostrowieckiej, o tym po 17 w magazynie. A za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Mikołaj Gronet.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Kolejne specjalne spotkanie w siedzibie PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Wczoraj został zatrzymany. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. Kolejne umowy w programie Perun. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką w Warszawie zjeżdżają kolejni politycy, m.in. frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o ultimatum albo stowarzyszenia, albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Czego dotyczą rozmowy?
2: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
3: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
2: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
1: Członkowie PiS jeszcze do północy mają czas na rezygnację ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Inni kierowcy zatrzymali go w sobotę 18 lipca na autostradzie pod Częstochową, kompletnie pijanego. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie wnioskowała jednak wtedy o areszt. Ostatecznie wczoraj mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowy na dofinansowanie kolejnych projektów programu Perun. To wspólny projekt MON-u, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
5: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
4: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
5: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
4: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W każdy wakacyjny weekend kierowcy ciężarówek mają zakaz wyprzedzania na autostradach. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, które ma zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić bezpieczeństwo na drogach.
6: W weekendy obowiązuje zakaz ruchu dla większości ciężarówek powyżej 12 ton. Przypomnijmy, dokładnie w soboty od godziny 8 do 14 i w niedzielę od 8 do godziny 22.
1: Mówił Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich pojazdów ciężarowych.
6: Wyłączone są z nich m.in. autobusy, pojazdy służb ratunkowych, policji, wojska, a także transporty przewożące na przykład zwierzęta, żywność, leki, przesyłki pocztowe.
1: Za złamanie zakazu wyprzedzania kierowcom ciężarówek grozi mandat do 1000 zł i 15 punktów karnych.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
7: Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, ale pojawiają się przejaśnienia, a nawet trochę słońca w regionie. Termometry pokazują od 17 do 19 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1009 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro sporo chmur, ale słońce będzie się pojawiać, zwłaszcza w drugiej części dnia. Miejscami może też przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą w piątek do 22 stopni.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 17. Marek Dmochewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów, a w tej części...
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Sprawdzimy, na jakim etapie są prace poszukiwawcze IPN-u w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu i jaką rolę odgrywa w nich technologia od FBI.
2: Szczątki są przemieszane, były zrzucane w nieładzie, do tego dołu śmierci. Oczywiście były chowane bez strumien, nie były układane, a wręcz zrzucane. Ta praca jest dosyć też trudna i żmudna, ponieważ nie tylko ziemia jest twarda, gliniasta, ale też przede wszystkim chodzi o to, żeby tych szczątków nie uszkodzić.
0: W cyklu Kościół od Kuchni dziś o tym, na co trzeba uważać, wybierając kwiaty do świątyni i jakich gatunków lepiej unikać.
3: Na pogrzeb ubierzemy inaczej, na ślub ubierzemy inaczej, na pierwszą komunię będą to inne kwiaty. W zależności, jaka jest uroczystość w parafii, wówczas właśnie myślimy o tym, w jakiej kolorystyce ułożyć bukiety, no i jakie to mają być kwiaty.
0: Magazyn tradycyjnie zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 17 minut po godzinie 17, a w magazynie teraz na Wołyń się przenosimy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: IPN kontynuuje dalsze prace poszukiwawcze w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Na jakim są te prace etapie, jaką rolę odgrywa w nich technologia od FBI? I co po zakończeniu pracy? To pytała Aneta Paszko.
2: Kończy się drugi tydzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu w dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca i na terenie po dawnej szkole. To tutaj w kwietniu IPN odnalazł mogiłę zbiorową ofiar zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. Jak mówi obecny na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, odnaleziono już co najmniej 38 osób.
3: Ale do końca prac będziemy w zasadzie czekać na ostateczną liczbę, ponieważ szczątki są przemieszane, były zrzucane w nieładzie, do tego do uśmierci. Oczywiście były chowane bez strumien, nie były układane, a wręcz zrzucane. Ta praca jest dosyć też trudna i żmudna, ponieważ nie tylko ziemia jest twarda, gliniasta, ale też przede wszystkim chodzi o to, żeby tych szczątków nie uszkodzić i żeby podejmować całe szkielety.
2: Eksperci szacują, że łącznie na przeszukiwanym terenie może być jeszcze około 350 osób. W dole odnajdowane są także różne przedmioty należące do ofiar.
3: Guziki, czy jakieś buty, albo jakieś klamerki, czy sprzączki. Dosyć sporo. Medaliku właśnie i krzyżyków, szczególnie w okolicy szyi. Znajdujemy też różne koraliki, elementy biżuterii, czy to były elementy różańca, paciorki różańca, czy to były jakieś koraliki, to na ten moment już jest trudno stwierdzić, przynajmniej do tej chwili.
2: Jak mówi rzecznik IPN, dr Rafał Kościański, najtrudniejszą rzeczą jest zawsze zlokalizowanie grobów. Nie ma już wsi w takiej postaci jak ponad 80 lat temu, a to wymaga dużego nakładu pracy i czasu.
4: Najpierw prowadzone są szczegółowe studia związane z analizą dokumentów, źródeł historycznych, dokumentów, relacji osób, które przeżyły tą zbrodnię. I dopiero na ostatnim etapie rozpoczynamy prace poszukiwawcze. Jeśli chodzi o kwestię Ostrówek i Woli Ostrowieckiej, byłych wsi, które istniały na tym terenie i były zamieszkane przez ludność polską, to trzeba podkreślić, że wstępne prace już były prowadzone tutaj w roku 1992.
2: Ukraina zadeklarowała także otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Historyk IPN dr Robert Derewenda ostrożnie podchodzi do deklaracji, bo jak podkreśla, zgody na pracę dotyczą na razie kilku miejsc.
5: Tych miejsc, gdzie Polacy zostali zamordowani, liczymy te miejsca w setkach, jeśli nie w tysiącach. Mamy zgodę na ekshumację w paru miejscach, to trudno mówić w tym wypadku o przełomie. Dlatego również tu z korzystaniem z dokumentów byłbym dość ostrożny. To znaczy ostrożny pod tym względem, że oczywiście ważna jest deklaracja samego prezydenta Ukrainy. Jako historyk czekam na możliwość skorzystania z takich dokumentów i pierwsze informacje z takich kwerend, które zostaną przeprowadzone przez historyków.
2: Ogromnym wsparciem w czasie badań jest technika. Specjalistom pomagają na miejscu na przykład drony, czy elektroniczne urządzenia geodezyjne oraz sprzęt do badań genetycznych przekazane przez FBI. Dlatego IPN apeluje do krewnych ofiar zbrodni wołyńskiej o przekazywanie swojego materiału genetycznego. To pomoże ustalić tożsamość ofiar, mówi ksiądz Trzaska.
6: To badanie z naszej strony polega na tym, że ten materiał genetyczny pobiera się z wewnętrznej części policzka z jednej i z drugiej strony. Samo pobranie trwa 2 minuty. Wypełniamy też szereg dokumentów, rozmawiamy o ofierze. I co ważne, ten materiał genetyczny jest u nas przechowywany jako poufny. Jest chroniony ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
2: Szczegóły na stronie Biura Badań i Identyfikacji. Prace ekshumacyjne będą prowadzone jeszcze do 7 sierpnia. Następnie szczątki zostaną pochowane 30 sierpnia na cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18. W cyklu Kościół od kuchni za chwilę o tym, jakie są zasady przy dekorowaniu kościoła kwiatami i co się może w trakcie takiego dekorowania zdarzyć.
7: Postanowiłam ubrać kościół w same słoneczniki, więc przychodzę do kościoła, otwieram ten kościół, a wszystkie słoneczniki są obrócone głowami w prawą stronę. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co widzę.
1: Wakacje z Radiem Plus.
8: Reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Radio Plus do 18.29 minut w magazynie w cyklu Kościół od kuchni. Dziś o strojeniu kościołów, na co trzeba uważać, wybierając kwiaty do świątyni.
1: Kościół od kuchni w Radio Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dzisiaj w naszej audycji Kościół od kuchni porozmawiamy o strojeniu kościoła. Nasze świątynie zawsze wyglądają przepięknie i między innymi pomagają w tym osoby świeckie działające przy parafiach. Jest dzisiaj ze mną pani Anna Green z parafii pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Żarach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią, pani Dorota.
2: I właśnie porozmawiajmy na temat tego strojenia kościołów. Od czego to zależy w ogóle, jak wybrać odpowiednie kwiaty?
3: Tak naprawdę od uroczystości, na którą dekorujemy kościół. No bo wiadomo, że na pogrzeb ubierzemy inaczej, na ślub ubierzemy inaczej, na pierwszą komunię będą to inne kwiaty. W zależności, jaka jest uroczystość w parafii, wówczas właśnie myślimy o tym, w jakiej kolorystyce ułożyć bukiety, no i jakie to mają być kwiaty.
2: Czy gdzieś pomysłów szuka pani w sieci, czy raczej wyobraźnia działa, jak to ładnie ułożyć, żeby te kompozycje po prostu przepięknie wyglądały?
3: U mnie przede wszystkim działa wyobraźnia. Oczywiście czasami się podpieram, szukam inspiracji, ale zazwyczaj finalnie to wychodzi tak, że i tak moja wyobraźnia i to, co mi serce podpowiada, to się rządzi najwłaściwszymi tak naprawdę prawami i, no i to jakby pozwala mi układać kompozycje.
2: Do kwieciarni czy do hurtowni już pani idzie z gotowym pomysłem, czy dopiero tam widzi pani te kwiaty, dzisiaj wyglądają przepięknie i akurat je wykorzystamy?
3: No my tutaj niestety w Żarach nie mamy hurtowni, a my zamawiamy do kościoła kwiaty z hurtowni, więc ja już muszę wiedzieć, z jakich kwiatów będę układała, więc gdzieś ten taki wstępny pomysł mam. No i wówczas właśnie pod tą konkretną dekorację zamawiam kwiaty.
2: Jak często takie dekoracje są wymieniane? To jest co tydzień coś innego, czy niektóre stoją dłużej?
3: Staram się, żeby stały dłużej, na ile to jest możliwe. I to też znowu zależy od okresu, no bo na przykład jeżeli mamy czerwiec, tak, i to bardzo upalny, ale na przykład nic się nie dzieje w parafii, bo zakończyły się już komunie, bierzmowania, bo nie ma akurat ślubu, no to staram się wybierać takie kwiaty, żeby one dłużej postały, ale przy tych warunkach pogodowych to jest maksymalnie 2 tygodnie i trzeba po prostu układać od nowa.
2: Czy jest właśnie jakiś sposób, żeby te kwiaty przetrwały nieco dłużej, czy jakaś pielęgnacja w trakcie także?
3: Oczywiście. Przede wszystkim wymienianie wody każdego dnia przy takiej gorączce, przy takim upale. Są tak naprawdę różne szkoły i różne możemy informacje znaleźć w internecie. Bo na przykład nawet ostatnio rozmawiałam z moją znajomą i mówi, wiesz, usłyszałam, że miedziana moneta przedłuży żywotność kwiatów. Mówi się, że na przykład wrzucenie aspiryny albo dolanie do kwiatów domestosu. Ja nie stosuję takich metod, ponieważ uważam, że one nie działają. Jedyną skuteczną metodą na to, żeby te kwiaty przetrwały i żeby one dłużej nam posłużyły i pięknie wyglądały, to jest po prostu wymiana wody, no i mycie oczywiście wazonów, pojemników, w którym te kwiaty są ułożone. Najlepiej płynem do mycia naczyń, żeby te bakterie wszystkie usunąć, wówczas wlewamy nową wodę, dajemy nową gąbkę, no i wtedy oczywiście przedłużamy żywotność danej rośliny.
2: Czy kiedyś zdarzyła się jakaś taka zaskakująca sytuacja, że otwiera pani drzwi świątyni i nagle ojej, nie wygląda to tak, jak powinno było wyglądać?
3: Przychodzą mi na myśl dwie takie sytuacje. Pierwsza to, gdy na odpust parafialny postanowiłam ubrać kościół w same słoneczniki. Nie wiedząc jeszcze wtedy o tym, o czym powiem za chwilkę, co się wydarzyło, więc przychodzę do kościoła, zawsze przychodzę odpowiednio wcześniej, żeby jeszcze tam zobaczyć, czy wszystko gra. Otwieram ten kościół, to było rano, to było jeszcze przed mszą świętą poranną, a wszystkie słoneczniki są obrócone głowami w prawą stronę. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co widzę. To tak, jakbyśmy postawili grupę ludzi i wszyscy by się nagle popatrzyli w prawo i nikt po prostu nie drgnął, jak żołnierze są po prostu wszystkie skierowane w jedną stronę. No i właśnie wówczas jeszcze nie wiedziałam, że słoneczniki obracają się do światła. Na szczęście jak słońce rotowało po witrażach, przechodziło sobie na niebie, to one też zmieniały kierunek i już finalnie na mszy świętej odpustowej wyglądało to bardzo dobrze. To pierwsza taka sytuacja, a druga druga to któregoś roku w Boże Narodzenie postawiłam gwiazdy betlejemskie, które nie towarzyszą mi od tamtego czasu, bo no, to są kwiaty, które są wymagające. One się bardzo boją przeciągów i zimnego powietrza. No i właśnie weszłam też do kościoła, żeby otworzyć go na pasterkę i wszystkie gwiazdy były zwiędłe, sześciutkie, co do jeden. Jakby się po prostu, tak jak te słoneczniki, wszystkie się obróciły w prawo, tak te gwiazdy wszystkie zwiędły. Trzeba było szybciutko je ewakuować z kościoła i ratować jakby dekoracyjną sytuację. To takie dwie, które mi przychodzą na myśl.
1: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Elvis w Radiu Plus do 18.20 minuta w magazynie. Jeszcze wieści z Watykanu już za chwilę.
1: Reklama. Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
2: Połącz przyjemne z pożytecznym. Dosłownie. Tylko do 15 września w Mini Stunek trwa akcja Jazda Testowa dla Natury. Każda jazda testowa elektrycznym Mini to jedno posadzone przez nas drzewko. Kupisz elektryczne Mini? Posadzimy aż 10 drzewek. Jesienią razem z Wami i Nadleśnictwem Gdańskim zasadzimy zebrane drzewka w trójmiejskich lasach. Odwiedź jeden z naszych salonów i dołóż swoją cegiełkę. A właściwie drzewko. Zaprasza Mini Stunek. Gdynia, ulica Druskiennicka 1A. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 59.
3: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: RadioExpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie, jako kapłani, dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, m.in. w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
2: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
1: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
3: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych. Nie? Także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
1: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
4: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
1: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
5: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Wieści z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn niespełna 10 minut do 18. Za chwilę wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
3: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
2: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Czy będzie rozłam w PiS? Spotkanie Kaczyński-Morawiecki bez konkluzji. Policjanci z archiwum X zatrzymali podejrzanego o morderstwo po 15 latach. Ochłodzenie w Tatrach w nocy, nawet przymrozki. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Jest kolejny wniosek prezydenta o referendum. Karol Nawrocki chciałby zapytać Polaków, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Do tego tematu będziemy wracać. Siedziba PiS jest dzisiaj centrum politycznych wydarzeń. Trwa już drugie specjalne spotkanie na szczycie, tym razem z frakcją przeciwną Mateuszowi Morawieckiemu. Na Nowogrodzką w Warszawie przyjechała m.in. Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, która liczy na to, że były premier i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
10: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
9: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia współpracownicy byłego premiera. Piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija o północy. Sukces policjantów z archiwum X po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Zatrzymano podejrzanego. Pomogły nowoczesne badania genetyczne. O szczegółach Paweł Lemke.
11: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
12: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
11: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
9: Paweł Lemka, dziękujemy. Ktoś rozbił taflę szkła w piaskownicy dla dzieci. Policjanci ze Świecia niedaleko Bydgoszczy szukają sprawcy.
13: Sprawca przyniósł taflę szkła, szyby, którą roztłukł na nawierzchni bezpiecznej z piasku w okolicach urządzeń zabawowych. Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 cm, powbijane częściowo w piasek. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
9: Mówiła Magdalena Arczyńska, górna z urzędu gminy. Plac zabaw przy ulicy Kościuszki został zamknięty.
14: Jestem w szoku, wie pan, tu są okna, że tu nikt nie widział. Wnuki moje też chodzą tutaj.
15: Ale myśli pani, że to jakiś dorosły przeszedł i rozbił, czy może dziecko się wygłupiało?
14: Nie, ja myślę, że to dorosły ktoś, wie pan.
16: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory. Aż trudno wierzyć, niedobrze się dzieje, ludzie są niedobrzy dla siebie. Plac zabaw dla dzieci, cóż te dzieci mają robić?
9: Jeśli sprawca zostanie złapany, gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania środki naprawy.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera, a w najbliższej nocy ma być jeszcze chłodniej, może nawet spaść śnieg. Mówi Andrzej Mikler, ratownik TOPR.
0: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
9: Pogoda ma się poprawić. W przyszłym tygodniu w Zakopanem termometry wskażą nawet 26 stopni.
7: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
17: Na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzieniegdzie większe przejaśnienia i trochę słońca. Termometry pokazują od 16 do 19 stopni, wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1010 hektopaskali teraz. Temperatura w nocy około 14 stopni, jutro będzie pochmurno, miejscami deszczowo, ale w drugiej części dnia słońce będzie się pojawiać. Termometry pokażą w piątek do 22 stopni.
7: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl

13 minut po godzinie 18. Marek Dmuchewicz. Zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. W tej godzinie mówić będziemy też o turystyce regeneratywnej, no, która jest czymś więcej niż tylko standardowym wspieraniem zrównoważonego rozwoju, no, a którą można wprowadzać w życie zarówno będąc organizacją, instytucją, przedsiębiorstwem, ale przede wszystkim my sami. Możemy taką turystykę stosować, bo każdy z nas od czasu do czasu jest przecież turystą, no i może pomóc środowisku. O tym w tej godzinie, teraz Bakara.

0: Stevie Wonder w Radio Plus. Pora zajrzeć do naszego kalendarium. 23 dzień lipca, przypomnę. No to posłuchajmy, co się u nas działo jakiś czas temu.
1: Rok 1526. Burmistrz Gdańska Eberhard Ferber, przywrócony na ten urząd przez króla Zygmunta I Starego, poprosił monarchę o zwolnienie go z tej funkcji. Król przyjął jego rezygnację i mianował go jednocześnie członkiem Rady Pruskiej. Rok 1767. Zmarł Daniel Gralat, ławnik sądu, rajca miejski, burmistrz Gdańska. Był fizykiem i badaczem zjawisk elektryczności. Był też współzałożycielem Towarzystwa Przyrodniczego. Jego staraniem powstała czterorzędowa aleja między Bramą Oliwską a Wrzeszczem. Zasadzono wtedy 1416 lip, sprowadzonych z Holandii. Aleja została częściowo zniszczona w czasie oblężenia miasta w 1807 roku. Rok 1911. We Wrzeszczu przy ulicy Smoluchowskiego otwarto nowy miejski plac sportowy. Odbywały się tam pokazy i zawody młodzieży szkolnej. Obecnie jest to teren Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Rok 1919. Na zamku w niemieckim Weimarze odbyła się konferencja poświęcona przyszłości wolnego miasta Gdańska oraz stosunkom polsko-niemieckim. W skład gdańskiej delegacji weszli reprezentanci kół przemysłowych, rolniczych, handlowych i rzemieślniczych z nadburmistrzem na czele. Rok 1921. Do użytku oddano budowany od kwietnia nadmorski bulwar spacerowy na trasie od Brzeźna do Jelitkowa. W kosztach jego budowy partycypowały gminy Gdańska i Oliwska.
0: Taki był 23 dzień lipca, to wszystko z kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o turystyce regeneratywnej porozmawiamy z naszym gościem.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.

W Radiu Plus teraz o turystyce regeneratywnej będziemy mówić. To koncepcja, która wiąże się z aktywnym wypoczynkiem, ale takim, który nie tylko nie szkodzi środowisku, a wręcz pomaga mu. I na ten temat rozmawiałem z Magdą Leszczyną Rzucidło, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. To zacznijmy od tego, co to w ogóle jest turystyka regeneratywna. Jakie są jej cele?
2: Turystyka regeneratywna, w dużym skrócie mówiąc najprościej, to taka turystyka, która nie tylko mniej szkodzi, ale też aktywnie robi coś dobrego dla miejsca. Czyli jest takim krok dalej, pójściem dalej niż turystyka zrównoważona, bo ta koncentruje się właściwie na ograniczaniu tego negatywnego wpływu. Mniejszej emisji, mniejszej ilości odpadów, zużywania mniejszej ilości wody przez turystę albo ochronie krajobrazu. Natomiast turystyka regeneratywna, ona idzie jeszcze krok dalej i pyta, czy dzięki obecności turysty w danym miejscu możemy zrobić coś więcej, coś pozytywnego? Czy możemy na przykład odbudować fragment ekosystemu? Czy możemy wesprzeć lokalną społeczność? Czy możemy zachować jakąś tradycję? Albo po prostu stworzyć dodatkową wartość dla lokalnych mieszkańców? Czyli jest to taki jeszcze krok dalej i właściwie zmiana takiego podejścia turystyki w duchu przyjeżdżam i korzystam, na taki model przyjeżdżam, poznaję, uczestniczę, angażuję się, coś wartościowego po sobie zostawiam.
1: Ale jest to koncepcja kierowana chyba nie tylko do turystów, bo i zdaje się do instytucji, firm, które mają coś wspólnego z turystyką, tak?
2: Jak najbardziej, dlatego że no, turystyka regeneratywna i ta regeneratywność, ona zawsze zaczyna się od miejsca. To miejsce to może być park narodowy, to może być jakaś urokliwa wieś na Kaszubach, to może być jakaś nadmorska miejscowość, historyczne miasto, duży, mały podmiot, to może być miejsce, w którym się zatrzymujemy na nocleg, to może być restauracja. Właściwie tutaj ten katalog jest bardzo, bardzo szeroki. To, co jest istotne, to właściwy sposób myślenia u osoby, która właśnie tą turystykę, którą turystyką się zajmuje, która nam będzie tą ofertę turystyczną dostarczać. I to nie ma znaczenia właśnie, czy jest to małe, duże miejsce, czy jest to mała, duża organizacja turystyczna. Bardziej chodzi o to, żeby było zrozumienie od tego dostawcy naszej usługi turystycznej.
1: A na jakim etapie warto, czy też w zasadzie trzeba się zainteresować tym tematem? Czy jako turysta jesteśmy już na miejscu, czy może wcześniej, jak już planujemy naszą podróż?
2: To trochę jest tak, że dzisiaj po prostu zmieniają się oczekiwania turystów i zmieniają się sami turyści. Oni coraz częściej chcą podróżować właśnie bardziej świadomie, chcą poznawać prawdziwe życie w danym miejscu, chcą poznawać, spotkać mieszkańców, mieć takie poczucie, że ich pobyt w danym miejscu nie będzie tylko i wyłącznie stanowił jakiegoś kosztu, ale że będzie też być może właśnie tym elementem pozytywnym. Więc z jednej strony mamy coraz większą grupę turystów, a według niektórych badań to już ponad 70% turystów, którzy mówią, chciałbym podróżować bardziej świadomie, bardziej zrównoważenie, chcę robić coś dobrego przy okazji mojej podróży. No i teraz w odpowiedzi na to niektórzy dopiero zaczynają się interesować właśnie, jak mógłbym moją ofertę turystyczną zmienić. Być może trochę właśnie zmienić w tym kierunku, aby stała się ona odpowiedzią na te rosnące oczekiwania i to zapotrzebowanie turystów, żeby mogli w jakiś sposób właśnie coś aktywnie zrobić dobrego dla naszego miejsca. Ale mamy też, i to widzimy bardzo wyraźnie tutaj na Pomorzu, coraz większą ilość podmiotów, lokalnych organizacji turystycznych, mniejszych i średnich dostawców czy obiektów właśnie zakwaterowania, czy restauracji, czy tour operatorów, którzy sami już to rozumieją, sami czują. Znają ten trend, ale po prostu go czują, gdzieś tam wewnętrznie.
1: Czyli wiedzą, biura podróży też
2: myślę, że też,
1: taki
2: tak, bo
1: sposób?
2: Jak sobie pomyślimy, ja nie chciałabym w ogóle mówić o turystyce regeneratywnej w kategorii trendu, bo czasami jest tak, że mówimy, że trend to jest coś, co jest dzisiaj, za chwilę przeminie i to nie ma jakiejś głębszej, większej wartości, a mam nadzieję, że tak nie będzie właśnie z turystyką regeneratywną. Niemniej jak pomyślimy o tym, jakich aktualnie najczęściej ofert poszukują turyści i jakie odpowiedzi ma dla nich właśnie branża, to często mówimy o tak zwanym slow travel, o coolcation, czyli wakacjach w chłodniejszych miejscach, o takim well-beingu i zdrowiu psychicznym, którego chcemy doświadczać w danym miejscu. Więc różne obiekty i branża turystyczna mają tego świadomość i oni już od kilku lat swoją ofertę kierują właśnie coraz częściej właśnie na te tory. Więc jest to, myślę, dobry wstęp do tego, żeby zainteresować się właśnie tą turystyką regeneratywną i zastanowić się, czy moja oferta jest tylko i wyłącznie odpowiedzią właśnie na te nowe trendy, zapotrzebowanie, czy ze swojej strony mogę dać jakiś właśnie element takiej aktywności regeneratywnej, gdzie ten turysta przyjedzie i oprócz tego, że na przykład skorzysta z niskoemisyjnego transportu, będzie jadł lokalne przysmaki, które zebrałem tutaj i zakupiłem u lokalnych dostawców, czy oprócz tego mogę z nim zrobić jeszcze wspólnie coś więcej, żeby zostawić właśnie ten pozytywny wpływ w regionie.
1: Gościem Radia Plus jest Magda Leszczyna-Rzucidło, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. To za chwilę porozmawiamy o tym, jak wdraża się koncepcję turystyki regeneratywnej w naszym regionie.
3: Reklama.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł.
5: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
6: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
5: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Gościem Radia Plus jest Magda Leszczyna-Rzucidło, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wracamy do tematu turystyki regeneratywnej. To poproszę teraz o jakieś konkretne przykłady, jak w naszym regionie wdraża się tę koncepcję.
2: Tak, jak najbardziej. W Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej realizujemy aktualnie 3 projekty, które właśnie związane są z tą turystyką regeneratywną i w jednym z nich, projekcie Retur, robimy taki pilotaż. Pilotaż z miejscami, które właśnie podjęły się takiej idei, że oprócz tego, że dajemy coś od siebie, chcemy z tego stworzyć kompleksową ofertę turystyczną. I przykładowo właśnie w ostatnich miesiącach odwiedziliśmy na przykład Słowiński Park Narodowy, który zaproponował udział turystów w takim wolontaryjnym usuwaniu siewek czeremchy amerykańskiej, czyli inwazyjnego gatunku, który no szybko się rozprzestrzenia, ogranicza rozwój roślin w parku, utrudnia takie naturalne odnawianie lasu. I oferta polega właśnie na tym, ta, którą testujemy, że turyści przyjeżdżają i w ramach takiego wolontariatu, pod okiem oczywiście ekspertów, specjalistów, nie tylko uczą się o tych inwazyjnych gatunkach, ale właśnie uczą się odpowiednio je usuwać, co sprawia, że nie są tylko takim obserwatorem pięknej przyrody, jaką oferuje park, ale też no, takim uczestnikiem jej ochrony. Innym naprawdę świetnym przykładem, jaki mamy tu na Pomorzu, to Stowarzyszenie Drapolicz na Mierzei Wiślanej. To jest niewielkie stowarzyszenie, które od dłuższego czasu zajmuje się obserwacją ptaków, edukacją przyrodniczą i oferują oni taki aktywny właśnie udział turystów w tych swoich działaniach terenowych. Uczestnicy po pierwsze poznają metody właśnie badań, obserwacji ptaków, uczą się rozpoznawać odpowiednie gatunki, lepiej zrozumieć to znaczenie tego korytarza migracyjnego ptaków, jaki mamy na Mierzei. No i na przykład pomagają wspólnie na wieżach obserwacyjnych zliczać odpowiednie gatunki w danych miesiącach. Jest to też bardzo ciekawe przeżycie z perspektywy turysty, ale też bardzo istotne z perspektywy właśnie stowarzyszenia, dla którego taki monitoring przyrodniczy i budowanie takiego społecznego poparcia dla ochrony siedlisk jest niezmiernie ważne.
1: A jakie są wskaźniki, które pozwalają zmierzyć skuteczność tych wszystkich działań i jak te działania wpływają, może już widać efekty na lokalną gospodarkę, rzemiosło, turystykę samą w sobie?
2: Przede wszystkim opłaca się dlatego, że zarówno po stronie gościa, jak i po stronie gospodarza pojawia się taka nowa wartość, pojawia się bardzo duża satysfakcja, pojawia się radość z tego, że właśnie to ta wartość jest w centrum, że turystyka staje się jakąś ważną częścią ekosystemu i my, zarówno gospodarz, jak i gość, jesteśmy w tym wszystkim w środku i uczestniczymy i to jest chyba jakby tą największą wartością. Ona jest bardzo trudna do zmierzenia. Niemniej, no trudno jest zawsze mierzyć ten dobrobyt miejsca, ludzi, prawda, czy natury. No ale jednocześnie no, nie możemy zaprzeczyć, że jest to bardzo ważne, żeby w tym kierunku działać.
1: A co Państwo uznacie za sukces całej tej kampanii?
2: Ja myślę, że po pierwsze sukcesem jest to, że już na tym etapie właśnie pomorska branża i przedstawiciele branży, lokalne organizacje turystyczne, że jest bardzo duże zainteresowanie, że są bardzo chętni i chłoną tą wiedzę. Starają się dowiadywać, jakie są najlepsze praktyki, dobre przykłady w zakresie turystyki regeneratywnej i powoli odkrywają, to jest coś, co my już robimy, to jeżeli dodamy może jeszcze taki lub inny element, to ta oferta będzie jeszcze ciekawsza. I rzeczywiście te zmiany zaczynają wprowadzać. Są otwarci na tą wiedzę, są otwarci na współpracę, na nowości. Dużo słuchają turystów, tych, którzy właśnie przyjeżdżają i dają nam informację zwrotną. To było wspaniałe, to mi się podobało, tego nie do końca zrozumiałem, może powinniśmy coś zmienić. I na bazie tej informacji zwrotnej gdzieś tam tą ofertę cały czas dopracowujemy. Ja myślę, że takim dla nas wskaźnikiem sukcesu będzie to, że właśnie z roku na rok będziemy widzieć coraz większą taką zmianę w kierunku tego, że jest dużo większe zrozumienie, że nikt nie odtrąca turystyki regeneratywnej jako nowy trend, kolejne słowo, jakaś nowomowa, nie wiem, związana z jakąś polityką unijną, która dziś jest, za 2 lata go nie będzie, po co w to inwestować? My tego typu zdań słyszymy coraz mniej, a coraz więcej słyszymy właśnie, słuchajcie, to jest ważne, nasi turyści mówią, że dla nich to jest ważne, oni tak chcą podróżować, zwłaszcza to młodsze pokolenie, ludzie 20-30-letni, którzy bardzo są świadomi tego, jakie są konsekwencje zmian klimatycznych, jakie są konsekwencje kontynuowania takiego rozwoju masowej turystyki, jak negatywne konsekwencje one mogą przynieść w przyszłości, to ci ludzie mówią, my chcemy właśnie takiej oferty. I nasza branża mówi, my was słyszymy, my was rozumiemy, my jesteśmy gotowi, żeby tą ofertę przygotowywać.
3: No, pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy jesteśmy turystami od czasu do czasu. Pozostaje mieć nadzieję, że zmienimy podejście z takiego, gdzie wakacje postrzegamy jako czas brania, konsumowania. Zmienimy podejście na czas, nie wiem, oddawania, współtworzenia.
2: Współtworzenia. Myślę, że to jest takie bardzo istotne słowo i tak, zdecydowanie tego byśmy sobie życzyli.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gościem Radia Plus była pani Magda Leszczyna-Rzucidło, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Seria rozmów w siedzibie PiS. Nie ma porozumienia z frakcją Mateusza Morawieckiego. Prezydent ponownie chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Powiemy też o ekshumacjach ofiar zbrodni wołyńskiej w Woli Ostrowieckiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze 5 godzin mają politycy PiS na rezygnację ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O północy mija ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się dziś seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Michał Skolimowski.
2: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
3: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
2: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Senat odrzucił poprzedni wniosek.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Według prezydenta to pytanie niczego nie sugeruje.
4: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS. Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Na karcie do głosowania mają się jednak znaleźć wyjaśnienia opisujące konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy nad Bałtykiem otrzymują coraz więcej zgłoszeń. Do dramatycznej akcji doszło na plaży w Dziwnowie. Tonęło aż 7 osób. Wszystkich udało się uratować.
5: 4 Niemców mieli problemy w wodzie. Potem jeszcze trójka dołączyła iż polskich obywateli, którzy udzielali im po prostu pomocy. Jeden z nich, który tam troszeczkę za bardzo z wodą zawalczył, bardzo dużą ilość wody się po prostu napił, przyjechało pogotowie, go zabrało do szpitala. W tym czasie uczestniczyło 16 ratowników.
1: Mówił Wiesław Borowski z firmy zajmującej się ratownictwem wodnym w Dziwnowie. Od kwietnia w całej Polsce utonęło 135 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Instytut Pamięci Narodowej prowadzi ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace trwają na Ukrainie, w miejscu, gdzie kiedyś była wieś Wola Ostrowiecka. Jak mówi obecny na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, przy odnalezionych ofiarach są rzeczy osobiste.
6: Guziki czy jakieś buty albo jakieś klamerki czy sprzączki, dosyć sporo medaliku właśnie i krzyżyków, szczególnie w okolicy szyi. Znajdujemy też różne koraliki, elementy biżuterii, czy to były elementy różańca.
1: Ofiary zbrodni mają ślady obrażeń zadanych tępym narzędziem.
6: Są przemieszane, były zrzucane w nieładzie, do tego dołu śmierci, oczywiście były chowane bez strumien, nie były układane, a wręcz zrzucane. Te szczątki noszą ślady urazów, są też rzeczywiście dość delikatne, powiedzmy, trzeba też bardzo ostrożnie te prace prowadzić, żeby ich nie pouszkadzać.
1: 30 sierpnia w rocznicę zbrodni w Woli Ostrowieckiej odbędzie się uroczysty pogrzeb ofiar.

Na Pomorzu zachmurzenie teraz duże do całkowitego, ale są też większe przejaśnienia i słońce. Termometry pokazują od 16 do 18 nawet jeszcze stopni. Wiatr umiarkowany północny, ciśnienie 1010 hektopaskali. W nocy temperatura około 13-14 stopni. Jutro będzie pochmurno, miejscami deszczowo, ale w drugiej części dnia pojawi się słońce. Termometry pokażą w piątek do 22 stopni.

London Beat w Radiu Plus do 20, między innymi jeszcze Seal Fans i Grace Jones, Kobranocka, Marek Mochewicz, Lato z nutą nostalgii. Zapraszam teraz Bee Gees.

0: To był Seal, piosenka Kiss from a Rose. Seal napisał ją w 1987 roku i to na długo przed swoim płytowym debiutem, kiedy jednak po raz pierwszy ją nagrał na wersję demo, uznał ją za beznadziejną i wyrzucił. No ale jego ówczesny producent przekonał go, by wyciągnął ją z powrotem i dał jej szansę. Piosenka początkowo nie odniosła wielkiego sukcesu, kiedy wydano ją na drugiej płycie Seala w 1994 roku. Prawdziwy przełom nastąpił rok później, kiedy reżyser Joel Schumacher wybrał piosenkę do ścieżki dźwiękowej filmu Batman Forever. Zrobiono do niej teledysk z fragmentami filmu, no i wtedy utwór wspiął się na same szczyty list przebojów na całym świecie. Perfekt w Radiu Plus już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Po reklamie.

kalendarzu mamy dziś Dzień Włóczy Kija. Jakbyście panowie dziś nieco później zlądowali w domu, no to podpowiadam, że możecie zawsze powiedzieć, że macie niezbywalne prawo tak właśnie świętować Dzień Włóczy Kija. Dodając, że najsłynniejszy włóczy kij, ten z Muminków, to się nikomu nie tłumaczył, gdzie się włóczy i wy też raz w roku może moglibyście się gdzieś powłóczyć. Chyba, że wam nie pozwoliła, no to wiecie. Jak nie wolno, to nie wolno. Chris Rea teraz w Radiu Plus.

Niko Branowska w Radiu Plus. 9 minut pozostało do 20. Do 20 jeszcze Bad Boys Blue, Beach Boysi. A o 20 lato z nutą nostalgii na piosenki, które wybrał i osobiście zagra. Zapraszam, Marek Sierocki. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marek Dmuchewicz, dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy w spokojnych polskich klimatach. Przed nami grupa Demono. Znowu zwykły dzień, znów jesteś ze mną, a także Anna mieszka tutaj.

0: Zespół Human League utworem Human zakończył pierwszy dzisiejszy miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

To było holenderskie trio Luf, a teraz kolejny holenderski zespół dziewczęcy, grupa Babe i The Drunken Sailor. Potem Abale Yorio Lavonia, także kanadyjski zespół Transsexy, Living on Video.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Dzisiejszego wieczoru pora na rock'n'rollowe klimaty. Oto Jive Bunny i wiązanka rock'n'rollowych hitów, czyli That's the Way I Like It, potem The Beatles, She Loves You, a także The Swinging Blue Jeans i Hippie Hippie Shake.

0: Martin Stevens z utworem You Drive Me Crazy zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Ostatni dzisiejszy miks otwiera ABBA utworem The Day Before You Came. Potem Frida, była wokalistka ABBY, I Know There's Something Going On, będzie też Murray Head i The Night in Bangkok.

To był Murray Head, a przed nami grupa Queen, I Want to Break Free, a także Radio Gaga. Będzie też zespół Visage, Fade to Grey, duet Pet Shop Boys, West End Girls i Patrick Cowley w nagraniu Technological.

Patrick Cowley, mistrz elektronicznych klimatów utworem Technological World, zakończył dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20:00.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.